nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: No teraz już czuć ten gorący, powyżej 20 stopni. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy nawet do 37-38. Do tego wiatr z południa słaby, ten nie przyniesie nam ochłodzenia. Na barometrach 1012 hektopaskali. Warunki biometeo na razie są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: szósta.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nawet 40 stopni w Polsce, dziś kulminacja upałów. Rząd planuje obniżki cen paliw, ale mniejsze niż ostatnio. Powiemy też o zgłoszeniach do sanepidu, które Polacy składają przez M-Obywatela. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, termometry mogą dziś wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
5: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
4: Fala upałów przechodzi teraz przez niemal całą Europę. Jutro w 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur były w Budapeszcie i Wiedniu. Na Słowacji odnotowano najcieplejszą noc w historii pomiarów. W regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
6: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
4: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do wielkich pożarów. Strażacy nadal walczą z ogniem w Hiszpanii, Francji i Grecji. Rząd planuje nowy pakiet obniżek cen paliw. Nowy CPN ma być jednak skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
4: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taką możliwość aplikacja daje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
4: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. To ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
4: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Posłuży elektrowni, ale później będzie stanowić atrakcyjny dojazd nad morze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Od samego rana z wami również w letniej odsłonie Karolina Romka. Z tej strony mikrofonu środa, 5 sierpnia w kalendarzu. Upalny dzień gorący, mnóstwo alertów od synoptyków, żebyście o siebie dbali, uważali na siebie. Oczywiście to bardzo ważne tematy. Już od samego rana niektórym może być wręcz za gorąco. Wschód słońca dzisiaj było 5:23, zachód słońca o 20:32. Dzień długi, ale od tego najdłuższego krótszy już o godzinę i 25 minut. Do końca lata astronomicznego zostało 4 48 dni, jeszcze mamy sporo lata, wakacji jednak nieco mniej, a jeżeli chodzi o te pogody, no to jeszcze będziemy sprawdzać. Z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy już na nogach, albo w pracy, albo ze swoimi czworonożnymi pupilami na spacerach, a może też wędkują, albo w drodze na urlopy. Trzymajcie się, no nie powiem ciepło, tutaj chyba ozięble i chłodno musiałabym Was pozdrawiać, no ale mam nadzieję, że przede wszystkim pogody ducha Wam nie braknie. Dzień dobry. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: A my nie solo, znaczy ja solo, ale z wami przecież, bo to jest najważniejsze, że wasze towarzystwo jest po drugiej stronie radioodbiorników. I żeby wam dotrzymać towarzystwa, to oczywiście oprócz muzyki będę miała dla was przeróżne informacje. No to zerknijmy do kalendarza, jakie mamy dzisiaj święta. Jest jedno, takie, które można poświętować na przeróżne sposoby. Dzisiaj mamy w kalendarzu Dzień Bielizny i to jest taki, powiedzmy, że międzynarodowy, bo ustanowiono przez nowojorską firmę, która tę bieliznę produkuje w 2003 roku. W nawiązaniu do historii, że w średniowieczu kobiety no nie nosiły, że zostały wynalezione w XIX wieku tak zwane bloomersy i później w 1913 kolejne tematy, na przykład biustonosz damski to z dwóch chusteczek do nosa i wstążki. Wiedzieliście o tym? No tak to bywało, ale nawet t-shirt był uważany za bieliznę do lat 50. ubiegłego wieku. Marlon Brando zmienił to jedną filmową rolą. No właśnie, w kultowym, obcisłym, białym t-shircie wystąpił w filmie Tramwaj zwany Pożądaniem. No i tak się wydarzyło, że właśnie film z 1951 roku tak zapadł w pamięć wielu, że przecież ta kultowa rola i w tym kultowym t-shircie później przeniosła się na życie codzienne. No i grając niezapomnianą rolę Stanleya Kowalskiego, ta stylizacja przeszła do historii, wylansowała t-shirt jako samodzielny element codziennej garderoby. Wielu panów tak się lansowało. No i dobrze. Nie wiem, w czym wy do pracy. Dzisiaj to najlepiej chyba bez niczego, jak tak gorąco. No ale oczywiście życzę wam, żeby to był fajny dzień.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: No to zabieram się za gazety te kolorowe, te krzyczące już z okładek. No i co tam mamy? No jak zwykle musi być coś o polityce i o tych ułaskawieniach i jest też o panu Morawieckim. Tam się dzieje w PiSie. Teraz zastanawiają się, kto tam z nim będzie, a kto nie. No i jest nowy sojusz. Kukiz idzie z Morawieckim. To tak jakby ktoś się tym tematem interesował. A teraz przenosimy się na plażę, czyli na nieco przyjemniejsze tematy i mamy pytanie. Czy to misy, czy księżniczka? Tak pytają niektórzy dziennikarze, że pstrykając fotki w bikini Annie Czartoryskiej-Niemczyckiej, która wypoczywała na plaży w Juracie. No w Polsce, pięknie. No i powrót do tematu wesela Brzozowskiego. Ponoć to wesele się trochę przedłużyło i ciągle trwa i ciągle świętują. No słuchajcie, jak jest co i jest taka okazja, to ja się wcale nie dziwię. Świętują także fani Edyty Bartosiewicz, powrót gwiazdy po latach, Edzia w The Voice of Poland. I to Edzia Edyta Bartosiewicz, a nie Edzia, ta Edzia z tych Edziów. No dobrze, to w kwestii związanych z gazetami, to może ja zostawię temat już, myślę, zamknięty, a zrobię to, co lubię najbardziej, czyli zagram wam już teraz Garcia i Bamboleo, tak na dobry poranek.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: On to tańczy, a niektórzy w trasie, a za kółkiem to już tak trochę gorzej potańczyć. Trochę głową można poruszać, no ale przede wszystkim trzeba być czujnym. I mam nadzieję, że tej czujności wam za kółkiem nie brakuje. Ja wiem, że dzisiaj trochę gorzej może się prowadzić, bo rzeczywiście gorąco, no ale są szczęśliwcy, którzy mają działającą klimatyzację i niech ona dzisiaj działa. W kwestiach związanych z trasą wyruszam już za kilka chwil. Wy też możecie dawać znać, co w tej trasie słychać. 62 500 306 4.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszone za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie o tej porze ruch niewielki, można jechać. Ja przypomnę wam jeszcze tylko o utrudnieniach. Te w Kaliszu na Złotej cały czas dzieje się na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tu czasowa zmiana organizacji ruchu. No i oczywiście droga krajowa 12 Kalisz Opatówek. Największy ruch i największych korków możecie się spodziewać. W Zdunach oczywiście są cały czas możliwe objazdy. W Ostrowie Wielkopolskim remont wrocławski. To odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Tutaj zwężenia i ograniczenie prędkości. Trwa jeszcze przebudowa ulicy Leduchowskiego. No i oczywiście najwięcej się dzieje na drodze krajowej 36, to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj również i ograniczenie prędkości, i tymczasowa sygnalizacja świetlna i wahadło. A w Krotoszynie remont na ulicy Wiśniowej, Raszkowskiej i w Plaszewie na ulicy Kazimierza Wielkiego.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Chiny przygotowują projekt, który może wyznaczyć nowy kierunek w rozwoju światowej infrastruktury kolejowej. Planowana inwestycja zakłada budowę około 123-kilometrowego tunelu pod Cieśniną Bohajską. Jeżeli przedsięwzięcie zostanie zrealizowane, połączenie między dwoma ważnymi portami kraju zostanie skrócone z niemal 20 godzin do zaledwie 40 minut.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diana Zapatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości, oferowane stabilne zatrudnienie i praca w rozwijającej się firmie. Osoby zainteresowane proszone o kontakt pod numerem 602-505-234, 602-505-234 lub wysłanie CV na praca@diano.pl.
0: Ogłoszenie.
2: Urodzeni.
1: No to sprawdźmy, ktoś przyszedł na świat właśnie 5 sierpnia. Data najwcześniejsza to 1930 rok. Neil Armstrong, amerykański astronauta, dowódca misji Apollo 11, który 21 lipca 1969 roku jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu, wypowiedział słynne zdanie: to jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Kolejny to 47 rocznik, Marian Dziędziel, wybitny polski aktor filmowy i teatralny. I coś muzycznego, 1960 rocznik, Hieronim Wrona, dziennikarz telewizyjny, radiowy, niezależny publicysta, DJ, producent, reżyser wydarzeń artystycznych i koncertów. Mark Strong to filmowo 63 rocznik, brytyjski aktor filmowy, wysoki i bardzo utalentowany, znany z filmów takich jak Sherlock Holmes, W sieci kłamstw, Biedny pył, Robin Hood czy Sally Kingsman. No i na koniec sportowo 68 rocznik to Colin McRae, szkocki kierowca rajdowy, jeden z najsłynniejszych kierowców rajdowych na świecie. A urodzenie 5 sierpnia są niezależni i otwarci na nowe idee. Z trudem upodporządkowują się poleceniom i nie obawiają się otwarcie wyrażać swoich przekonań. Mają talent artystyczny, bywają nieco ekstrawaganccy. Pociągają ich nowe idee, dyskutują bardzo chętnie i szybko się uczą. Mają wielu przyjaciół, którzy wywierają znaczny wpływ na ich życie. W miłości z kolei są porywczy i niecierpliwi, często zmieniają obiekty swoich uczuć. Szczęśliwa cyfra to 4, kamień szlachetny to Agat, a sprzyjający znak zodiaku?
3: Wodnik.
1: No to wszystkim z Was, którzy mają właśnie dzisiaj urodziny, życzę wszystkiego co najlepsze, dużo radości, no i świętowania co nie miara. Ode mnie także upominek muzyczny, zwłaszcza tych świętujących, którzy w pracy. Men at Work i Down Under.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To nie będzie katastrofa, tak mówią naukowcy, ale ponoć jedna z najbardziej zapowiadanych kraks kosmicznych, rakieta Ilona Maska, która wystartowała z Ziemi w 2025 roku, uderzy dzisiaj w Księżyc po godzinie 8:35 czasu polskiego w okolicy krateru Einstein na powierzchni Księżyca właśnie. Konkretnie to porzucony człon rakiety Falcon 9. Wszyscy ustawiają teleskopy, koreańska sonda również zmienia plany, by tylko przelecieć jak najbliżej tej kraksy. O niej także więcej usłyszycie w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 7:00.
0: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: No cóż to dużo mówić, są ostrzeżenia synoptyków, alerty przed upałem i to takiego stopnia, że aż się robi naprawdę gorąco na samą myśl. Już zresztą 25 prawie stopni na moim radiowym termometrze, a dzisiaj maksymalnie zobaczymy w okolicach 37, 8 nawet ponoć w Kępnie ma być najgoręcej. Już także pierwsze ostrzeżenia przed burzami, będziemy trzymać rękę na pulsie, te być może wieczorem wiatr ze wschodu nie przyniesie nam wytchnienia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. W Polsce dziś jak w piekarniku przyszła kulminacja upałów. Efektowna kolizja w kosmosie. Szczątki rakiety kosmicznej mają za chwilę zderzyć się z Księżycem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. PiS chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Przemysław Czarnek apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Politycy partii przekonują, że edukacja zdrowotna jest niezgodna z konstytucyjną ochroną rodziny.
4: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
3: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przypomina, że edukacja seksualna została wyłączona z listy przedmiotów obowiązkowych.
5: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma prowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa w kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom, ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
3: Rząd podkreśla, że edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowa niezależnie od tego, co powie Trybunał Konstytucyjny. Trudne do zniesienia upały przyszły do Polski i MGW wydał alerty dla niemal całego kraju, a w niektórych regionach spodziewane są też gwałtowne burze z gradem i wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Niebezpiecznie może być przede wszystkim od zachodniej granicy do Kujaw, a popadać może też mocno na Suwalszczyźnie i w Karkonoszach. Na południu Polski temperatura zbliży się do 40 stopni i to w cieniu. Izrael odrzucił amerykański plan dla strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek. Hamas musi całkowicie złożyć broń, dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze strefy Gazy. Amerykanie chcieliby działo się to jednocześnie. Niedługo miną 3 lata, od kiedy Hamas przeprowadził krwawy atak terrorystyczny na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w strefie Gazy, która do dziś pochłonęła dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar. Alarm na polu golfowym Donalda Trumpa. Tuż przed wizytą prezydenta USA na jego polu w Los Angeles ochrona zatrzymała mężczyznę, który fotografował zabezpieczenia obiektu i miał przy sobie amunicję. W jego aucie oraz w domu znaleziono broń, a także kamizelki kuloodpornej niepokojące, jak to określono notatki. Śledczy sprawdzają teraz, czy przygotowywał zamach na prezydenta. Astronomowie spodziewają się, że za niecałe 2 godziny dojdzie do kolizji z Księżycem. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, a właściwie 13-metrowa górna część tej rakiety, prawdopodobnie uderzy w powierzchnię Księżyca. Będzie lecieć z prędkością ponad 2 km na sekundę. To nie jest zaplanowana misja. W Księżyc uderzą pozostałości rakiety, która wcześniej wykonała misję w kosmosie. Ale jak mówią eksperci, to zdarzenie będzie ciekawe pod względem naukowym. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr została zamknięta. Tatrzański Park Narodowy właśnie zamknął szlak na Wrota Chałubińskiego. Będzie remontowany, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Z racji tego, że jest to szlak, który przebiega żlebem, bardzo często jego nawierzchnia jest niszczona przez lawiny. Musimy od czasu do czasu go wyremontować. Korzystając z tej pogody, która w tych najwyższych partiach Tatr nie zdarza się często.
3: TPN radzi turystom sprawdzać komunikaty, bo lista zamkniętych szlaków może się zmieniać z dnia na dzień.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą pierwsze mecze w kanadyjskich turniejach, podczas których szlifują też formę przed zbliżającym się US Open. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
8: Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. To był mecz pierwszej rundy, trwał blisko 2 godziny, a dla naszego tenisisty było to też pierwsze spotkanie od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skraczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
9: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu, zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
8: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Z kolei Iga Świątek turniej w Toronto jako rozstawiona zaczęło od drugiej rundy. Jej rywalką była utalentowana Czeszka Sara Bejlek, którą w tym roku już raz pokonała w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Tym razem Świątek pierwszego seta wygrała do zera, drugiego zaś do trzech.
7: Z turniejem w Toronto pożegnała się natomiast Maja Chwalińska. W pierwszym meczu po kontuzji przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Na kortach Legii w Warszawie trwa z kolei turniej rangi WTA 125, największy w tym roku w Polsce. Awans do drugiej rundy zapewniła sobie wczoraj m.in. mistrzyni kraju Zuzanna Pawlikowska, która pokonała 6-4-6-2 Bułgarkę Liję Karatanczewą.
10: Trochę emocji było, nie ukrywam. Troszkę się stresowałam, aczkolwiek kibice bardzo pomogli dzisiaj. Było bardzo dużo dopingu, także na pewno mi to pomagało, zwłaszcza w cięższych momentach.
7: Z turnieju odpadła za to Linda Klimowiczowa po trzysetowym meczu z inną Bułgarką Elizarą Janewą. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak dzień wcześniej w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera. Trzecie miejsce zajął natomiast Włoch Matteo Malucelli. Podobnie jak na pierwszym etapie, najlepszym z Polaków był startujący w barwach reprezentacji Marcelli Bogusławski. Minął linię mety na dziewiątej pozycji. Dziś trzeci etap, znów raczej dla sprinterów. Start w Gorzowie Wielkopolskim, a meta w Zielonej Górze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
2: Jestem z wami cały czas. Dzień dobry tym, którzy pospali nieco dłużej, 6 minut po godzinie 7. To ponoć dobry dzień na biznesowe spotkania z ważnymi osobami. Dzisiaj ludzie będą szukać kompromisu, a nie okazji do kłótni. O tym, co jeszcze w gwiazdach, już za kilka chwil możecie sobie parzyć kawę.

0: Na Błyski i Dawid Podsiadło, 13 minut po godzinie 7. Już za moment, już za chwilę, ja wiem, że część z was już kawę zaparzyła, że czeka na horoskop, już nie może się doczekać, ale jeszcze chwilkę chyba wytrzymacie. No to z pozdrowieniami dla tych z was, którzy już szukają, słuchają, w szczególności dla Rafała.
1: Reklama. Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Reklama. Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: No to zaczynamy od baranów. Barany poczują się ważne, zostaną poproszone o pomoc albo radę. Nie odmawiajcie innym wsparcia, będziecie dzisiaj, drogie barany, bardzo potrzebne. Nie zapominajcie także o sprawach finansowych. Tu trzeba zachować ostrożność, a wieczorem czas na odpoczynek. Oczyszczenie aury emocji, można pomedytować albo poczytać coś inspirującego. Co u byka? Dzisiaj, byku, będziesz silny, warto walczyć o swoje, będziesz spostrzegawczy, niepokorny, nie poddasz się żadnym regułom. Wyjdzie ci to ponownie na dobre. Dzień sprzyja również poznawaniu nowych dziedzin wiedzy, zaczynaniu nowych projektów i planowaniu. Bliźnięta zwolnią tempo i nie robią nic na siłę. Dzisiaj niech inni spieszą się i męczą, a ty po prostu zajmij się sobą. Miłość ponoć i związana z nią sprawy okażą się dla ciebie najważniejsze. Wybacz bliskiej osobie różne potknięcia i otwórz się na pozytywne emocje. Wieczór sprzyja randkom i dobrej zabawie. Raku, dzisiaj nieoczekiwane spotkania i zabawne sytuacje. Nie zawsze to lubisz, ale wszystko skończy się dobrze. Przy okazji możesz nawet ubić korzystny interes. A wieczorem czas na rozwój, naukę, odkrywanie ciekawych zainteresowań. Co u lwa? Dziś pewne zaniedbania mogą wyjść na jaw. Takie, na które wcześniej nie zwracałeś uwagi. Bądź czujny, a unikniesz niepotrzebnych przykrości. W domu możesz też mieć sporo do nadrobienia, ale rozwiążesz nawet sąsiedzki problem. Sztuka dzisiaj przeniesie ci inspirację do działania, a nawet zmian strategii. Ładnie to napisali. Przed panną dzień spokojny. W pracy opłaci się być skrupulatnym, a nawet upartym. Zajmij się, droga panno, swoimi obowiązkami. Sprawdź, czy pamiętałaś o wszystkich rachunkach. Popołudnie ponoć sprzyja zakupom i dobrym pomysłom na spędzenie reszty wakacji.
4: Waga.
3: No właśnie, możesz mieć trochę więcej roztargnienia i trochę więcej na głowie i możesz być dzisiaj, droga wago, trochę zapominalska. Nie martw się jednak na zapas, bo wszelkie nieporozumienia wyjaśnią się na twoją korzyść. Ważne sprawy załatwiaj w południe, bo wtedy szczęście sprzyja. Później nieco zwolnij tempa. Można pójść na kawę z kimś miłym, zrobić sobie przerwę, a wieczorem czas na kino z przyjaciółmi. Skorpionie, będziesz towarzyski i pogodny, ale niektóre sprawy mogą się komplikować. Ktoś nagle zmieni zdanie albo zacznie kombinować. Wyjaśnij szybko powody takiego zachowania, nie gub się w domysłach. Po południu czas na odpoczynek. Pamiętaj, aby do kogoś miłego zadzwonić, bo przyjaźń należy wzmacniać. Strzelcu, możesz poczuć się trochę bardziej zapracowany. Postaraj się znaleźć pomocników do trudnych zadań, a później chwilę odpocznij. Nie dyskutuj dzisiaj o gustach, bo ktoś może cię źle zrozumieć. No właśnie, a w kwestiach wieczornych zajmij się sprawami duchowymi. Wieczorem odzyskasz równowagę. Koziorożcu, dzisiaj będziesz w nastroju do działania. Wszystko się uda, tylko aż tak się nie spiesz. Możesz dużo zyskać dzięki opanowaniu i umiejętności przewidywania tego, co zrobią inni. To również dobry dzień, żeby uporać się ze sprawą, która wymaga wsparcia ze strony kogoś na wysokim stanowisku. A wieczorem nie krytykuj miłosnych wyborów swojej drugiej połówki. Wodniku, będziesz rozwiązywać cudze problemy, będziesz dzielić pieniądze i zadania do wykonania. Zdobędziesz także ważne wiadomości, poczujesz się pewny swoich racji. Lepiej dzisiaj zadbać o swoje korzyści i skoncentrować się na najważniejszych tematach. Wieczór sprzyja także odpoczynkowi. Kiedyś musisz mieć w końcu święty spokój. No i rybki na koniec powinny skoncentrować się na ważnych tematach i walczyć o swoje zyski, a wyniki będą świetne. Dzień sprzyja mądrym decyzjom zawodowym. Zainteresuj się tym, co robią inni, ale wiele się nauczysz także i więcej dowiesz. Po południu zrób coś tylko i wyłącznie dla siebie. Dzisiaj księżyc sprzyja odkrywaniu ciekawego hobby, ale także udanym zakupom i rozrywce.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Reklama.

0: tylko wspołem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz wspołem.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz, Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
3: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich m.in. o kolejnym rodzinnym rajdzie rowerowym trzech gmin. To wydarzenie już wkrótce. O nim dowiecie się więcej z wiadomości, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 7.30.

0: Minęła godzina 7:30, czas na wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcawicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Poradnik bezpieczeństwa, czyli co warto wiedzieć. W tym serwisie także o grillu na szczycie i rajdzie trzech gmin.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najczęściej kojarzony z najtrudniejszymi sytuacjami kryzysowymi związanymi z bezpieczeństwem państwa, ale przede wszystkim zawiera informacje dotyczące bieżących wydarzeń kryzysowych, wypadków i z zagrożeniem życia i zdrowia, cyberprzestępczości i anomalii pogodowych. Mowa o poradniku bezpieczeństwa wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są w nim informacje na temat wielu zdarzeń kryzysowych, na przykład kiedy padniemy ofiarami oszustwa internetowego lub jak się przygotować na wypadek powodzi, wichury i braku prądu.
4: To są takie proste i praktyczne rady, które w momencie, kiedy taka sytuacja czy kryzys nas dotyka, to po prostu w tych emocjach nie wiemy, jak zareagować, a to wszystko tutaj przez specjalistów zostało spisane. Chodzi o takie bezpieczeństwo codzienne, na przykład w trakcie powodzi, deszczy nawalnych, upałów czy długotrwałego braku prądu. Jeżeli na przykład chodzi o długotrwały brak prądu, w takim przewodniku czytamy, żeby przygotować alternatywne źródła jego zasilania, czy to zwykłą latarkę, czy powerbank, który wiemy, że mamy praktycznie w każdym domu, ale należy pamiętać o tym, żeby na przykład był on naładowany.
2: Powiedział Rady Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poradnik bezpieczeństwa dostępny jest w wersji elektronicznej, także w aplikacji mObywatel, a drukowany egzemplarz można dostać w Kaliskiej Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej, oczywiście bezpłatnie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Raczej tej piosenki nie słyszało się na piątkowym grillu u Mateusza Morawieckiego, natomiast widziało się tam prezydenta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego. Był tam ze swoim zastępcą oraz sekretarzem miasta, więc pewnie nie prywatnie. Nie wiemy, czy śpiewał, ale na pewno szeroko uśmiechał się do zdjęcia. Czy w ten sposób obecny prezydent Kalisza wybrał harcerzy ze zbuntowanej frakcji PiS? Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dla Kinastowskiego, który marzyć ponoć ma o fotelu senatora, może być w wymiarze lokalnym pewnego rodzaju klinczem. Tym bardziej, że on u Morawieckiego, a reszta miejscowych parlamentarzystów PiS przy Jarosławie Kaczyńskim. Więcej na temat niejednoznacznej roli obecnego prezydenta Kalisza w dzielącej się prawicy w materiale pod tytułem Płonie ognisko na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: W tę niedzielę odbędzie się kolejny rodzinny rajd rowerowy trzech gmin. Uczestnicy wyruszą z trzech lokalizacji umiejscowionych w gminach Mycielin, Rychwał i Stawiszyn.
3: Przed nami kolejna wspólna inicjatywa samorządów gminy miasta Stawiszyn, gminy miasta Rychwał oraz gminy Mycielin, czyli rodzinny rajd rowerowy trzech gmin. Tegorocznym gospodarzem jest wójt gminy Mycielin oraz samorząd gminy Mycielin. Każda gmina zaplanowała swój odcinek trasy do pokonania, a meta przewidziana jest w miejscowości Dzierzbin, gdzie odbędzie się wspólna integracja oraz poczęstunek.
2: Powiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna. Starty zaplanowano kolejno spod sali OSP w Słuszkowie oraz na rynkach miejskich w Rychwale i Stawiszynie. W każdej z lokalizacji uczestnicy ruszą w trasę o 14.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
2: Ruszamy w trasę po raz kolejny o poranku. W tej trasie ruch jest nieco większy. Jak dajecie znać, są takie miejsca, gdzie będzie można już postać. No i tak jest na ulicy Łódzkiej. Droga Krajowa 12, kawałek za Winierami, no i oczywiście z Duny, tutaj zwężenia. Tutaj też trzeba będzie trochę uzbroić się w cierpliwość. Zerkając na Kalisz, to oczywiście tam, gdzie mamy skrzyżowanie Wojska Polskiego, czyli ze Złotą, czyli ze Stawiszyńską, Majkowską i Poznańską. Tutaj także nieco dłużej możecie postać. W kwestiach remontowych jeszcze szybkie przypomnienie, że w Ostrowie Wielkopolskim trwa remont Wrocławskiej. Tutaj zwężanie ograniczania prędkości dokładnie na odcinku od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. No i jeszcze pamiętajcie, że w Krotoszynie utrudnienia i prace remontowe na ulicy Wiśniowej.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Gorąco, gorąco i pamiętajcie, że wnętrze takiego zamkniętego auta w kilkanaście minut może nagrzać się do ponad 60 stopni. Nie zostawiajcie w aucie, no tak oczywista oczywistość, no ale to trzeba mówić ani dzieci, ani zwierząt. W ogóle najlepiej, żeby nikt tam nie siedział wtedy, kiedy jest tak gorąco. Przed ruszaniem przewietrz pojazd, klimatyzację trzeba ustawić tak, żeby zadbać, by różnica względem temperatury na zewnątrz nie przekraczała tak maksymalnie 10 stopni, nawet nieco mniej. Pamiętajcie, żeby zanim włączycie klimatyzację, pootwierać drzwi i okna, chociaż na 2 minuty, żeby wypuścić to gorące powietrze. No i oczywiście nie zostawiajcie tam żadnych elektronicznych urządzeń, zapalniczek i tak dalej.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diana Zapatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferowane stabilne zatrudnienie i praca w rozwijającej się firmie zainteresowane osoby proszą o kontakt pod numerem 602-505-234 lub wysłanie CV na adres e-mail praca@diana.pl.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
8: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
9: Garnitury! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: I tp, i td, tak śpiewa Sanach. 13 minut do godziny 8. Mamy dzisiaj 5 sierpnia, mamy środę, czyli cały czas zmierzamy w dobrym weekendowym kierunku, a kierunek lato jak najbardziej. No dzisiaj takie bardzo upalne, bo nawet do 38 stopni, ale już są ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Te mają pojawić się w części naszego regionu w godzinach wieczornych. Jutro już temperatura nieco ma spaść i także pojawić się deszcze. Odetchniecie. Także przy piąteczku, sobocie, w niedzielę może znów poszybować, ale do 30 jeszcze daleko. Jeżeli chodzi o sierpień, ten też trochę będzie w kratkę, zwłaszcza wtedy, kiedy święto i kiedy będziemy chcieli się gdzieś wybrać, no to tu ponoć temperatura ma spaść, mają pojawić się burze i opady, ale ja myślę, że nie ma co wróżyć i wybiegać tak daleko. Dzisiaj upalnie, to już wiecie i pewnie będziemy o tym przypominać, ale przede wszystkim dbajcie dzisiaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będzie o pewnych jabłkach, które dostały właśnie unijną ochronę. Szczegóły już o 8:00.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
6: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
7: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Uf, jak gorąco. Dzisiaj to można się do tej lodówki schować i w ogóle z niej nie wychodzić. 27 stopni już na moim radiowym termometrze, a to dopiero poranek. Jeszcze niby trochę mogło być chłodniej, ale nie jest. Wiatr z południa, wieje słabo i słabo będzie wiał przez cały dzień. Maksymalnie dziś zobaczymy nawet do 38 kresek. Na barometrach teraz 1012 hektopaskali. Warunki biometeo już niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ekstremalne upały i miejscami burze są ostrzeżenia synoptyków. ZUS każe jechać 200 km do lekarza orzecznika. Problemy kadrowe. Jabłka krajeńskie dostały właśnie unijną ochronę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie służby meteo nie wykluczają nawet 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
4: Nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie, podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
4: Miejscami mogą występować gwałtowne burze. Upały zaczną ustępować w piątek.
3: Nawet 200 km muszą jeździć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, by spotkać się z komisją lekarską. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach ZUS-u. Jak to możliwe? O tym Agnieszka Wynarska.
6: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 km. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
7: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
3: Czyli sfinansowany będzie na przykład najtańszy autobus. Aż 141 osób, co najmniej tyle, zginęło w trakcie masowego forsowania granicy Ceuty. Do hiszpańskiej eksklawy na brzegu Afryki pod koniec lipca wtargnęło 70 tysięcy migrantów z Maroka. Większość ofiar to osoby, które utonęły, próbując dostać się na ten teren od strony morza. Po tragedii w Ceucie Unia Europejska znów dyskutuje o zaostrzeniu polityki migracyjnej. Na stole są propozycje m.in. deportacji i zakazu legalizowania pobytu w Unii osób, które dostały się do niej nielegalnie. Ziemia zatrzęsła się we Włoszech. Mieszkańcy w panice wybiegli z domów i biur. W Toskanii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3. Było odczuwalne w wielu miejscowościach. Nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. Bezpieczna jest też słynna krzywa wieża w Pizie. Jabłka krajeńskie trafiły właśnie na unijną listę, tak zwaną listę chronionych nazw pochodzenia. Zatwierdziła to Komisja Europejska. Dołączyły do chronionych już wcześniej grójeckich i łęckich. W porównaniu z nimi krajeńskie charakteryzują się jędrnym miąższem i są słodsze. Postawa ciała ma wpływ na nastrój i zachowanie. Nowe badanie kanadyjskich naukowców pokazuje, że osoby z wyprostowaną postawą częściej podejmują trafne ryzyko i zdobywają wyższe nagrody. Co więcej, czują się pewniej i odczuwają większą dumę z własnych osiągnięć. Naukowcy wzięli pod uwagę proste plecy i kąt nachylenia szyi. Czyli wniosek jeden: łopatki do tyłu i głowa do góry i wtedy przyjdzie sukces, a na pewno lepsze samopoczucie.
1: Kursy walut.
2: Zobaczmy, czy otwarcie kantoru o poranku też sprawi, że będziecie mieć lepsze samopoczucie. No dobrze, średni kurs waluty euro obecnie to 4,29 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski 4,60 zł, funt brytyjski na koniec to równe 5 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Powiedziałabym, że gorące życzenia i pozdrowienia, ale ich możecie dzisiaj zupełnie bezkarnie obdarzyć chłodnym spojrzeniem, ale życzeniami myślę, że serdecznymi jednak. Dzisiaj będą świętować swoje imieniny. Abel, Afra, Cyrek, proszę, Jacław, Kasjan, Kasjana, Maria. Jakie piękne imiona. Nonna, Oswald, Oswalda, Parys. Do tego jeszcze Venanty. Jak znacie takich, to dajcie znać. Ja chętnie poznam, któż takie zacne imiona nosi. I dla was oczywiście ode mnie z życzeniami upominek muzyczny.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

Takie granie to letnie granie, granie na wakacje. Jak ktoś się bardzo stęsknił już za miesiącami, w których jest nieco chłodniej, to ja przeskakuję do października, bo to jest data i wydarzenie, które ma swoją tradycję, więc warto tę datę zapisać. 4 października to będzie niedziela. Stadion Miejski w Kaliszu i uwaga, jubileuszowy 45. Międzynarodowy Bieg Uliczny

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. O czym tym razem od Kasi Górcewicz?
2: Tym razem poruszymy kilka tematów. Między innymi powiemy o tym, czy nauczyciele z Ostrowa powinni bać się o swoją pracę w najbliższym czasie, no bo wiadomo, że dzieci rodzi się coraz mniej. Ale też zaprosimy na spotkanie z Michałem Ogórkiem, które dziś odbędzie się w Kaliszu.
1: No właśnie, a szczegóły tych wszystkich tematów w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 8.30.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem 661 330 270. 661 330 270.
0: Ogłoszenie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Minęła godzina 8:30, czas na wiadomości, Kasia Górcewicz.
2: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
3: Czy ostrowscy nauczyciele stracą pracę? W tym serwisie także o kolejnym konkursie w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi i spotkaniu z Michałem Ogórkiem.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Do 2034 roku nauczyciele ze szkół prowadzonych przez powiat ostrowski mogą spać spokojnie, bo dzieci i pracy nie zabraknie. Każdego roku liczba dzieci jest na poziomie 1800, a jeżeli dodamy do tego liczbę uczniów spoza powiatu, to będzie ich bardzo dużo, powiedział Radio Centrum Paweł Rajski, starosta ostrowski. Niestety w każdej beczce miodu jest łyżka dziegciu.
4: O tym dzisiaj bardzo dużo się mówi, o tej demografii. Ja też na to z moim zespołem dokładnie spojrzałem i przerażają mnie ostatnie 3 lata, czyli rok 2024, 2025, 2026, gdzie z tej liczby prawie 2000 schodzimy do 1200. I to jest w powiecie. W poszczególnych gminach to jest naprawdę kilkadziesiąt urodzeń, to jest gdzieś w granicach 120 i tu kolegom moim współczuję, samorządowcom, bo te szkoły będzie trzeba obłożyć, te szkoły trzeba utrzymać i co najgorsze, pojawi się taki moment, że pewne szkoły będzie trzeba zamykać.
3: Powiedział starosta Paweł Rajski. W powiatowych szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych jest ponad 700 nauczycieli.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z nowym konkursem w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. Tym razem gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie do budowy wiat, a nabór wniosków trwa do 15 października.
5: W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi uruchamiamy ten konkurs, ponieważ jest olbrzymie zainteresowanie powstawaniem wiat na terenach rekreacyjnych, na obszarach wiejskich. Zachęcam do zapoznania się z tym konkursem. Oczywiście projekt przedstawimy, można z nim się również zapoznać, bo te wiaty muszą powstać właśnie na podstawie naszego projektu. Konkurs jest w cyklu dwuletnim, dlatego w tym roku go ogłaszamy i rozstrzygamy, a realizacja zadania w roku przyszłym. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej na ten cel 1 600 000 zł. Serdecznie zapraszam, interesujcie się, bo to będzie coś nowego i coś ciekawego, na co czekacie.
3: Przekazał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Poziom pomocy finansowej może wynieść maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 300 000 zł dla pojedynczego przedsięwzięcia, a minimalny wkład finansowy gminy wynosi 30% kosztów kwalifikowanych.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Już dziś Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Adama Asnyka w Kaliszu odwiedzi jeden z najbardziej błyskotliwych polskich satyryków. Czytelnicy i bibliotekarze spotkają się z Michałem Ogórkiem.
6: Jest pisarzem, felietonistą i satyrykiem, w opinii wielu jednym z najzabawniejszych Polaków, który opowie nam o tym, czy warto wyjechać, czy czasami nie lepiej zostać w miejscu i na przykład przyjść na spotkanie do biblioteki.
3: Powiedział Radio Centrum Arkadiusz Błaszczyk z Kaliskiej Biblioteki. Wieczór z Michałem Ogórkiem rozpocznie się o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Wydarzenie odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Podróży i Regionu Odyseja Antonińska. Wstęp wolny.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
1: Ruszamy w trasę, w tej trasie. Oj, już gorąco. Wiem, że ten upał również może wpłynąć na wasze samopoczucie i może być różnie z czujnością. Jak pokazał już poranek, gdzie w Ołoboku doszło także do kolizji. Na szczęście na razie spokój. Zerkając na mapę drogową z informacji od was wynika, że ruch jest nieco większy, ale śmiało można jechać. Oczywiście te miejsca newralgiczne z remontami. Tam rzeczywiście jest dużo więcej. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Tu są utrudnienia, tymczasowa organizacja ruchu. Krotoszyn na Raszkowskiej, spotkacie drogowców, no i jeszcze na Wiśniowej. I oczywiście Ostrów Wielkopolski, Wrocławska. Przypominam, że to jest odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Tutaj także noga z gazu, bo zwężenia. No i oczywiście sporo się dzieje już na ulicy Łódzkiej, w Zdunach. Dalej droga krajowa 12, Kalisz, Opotówek. O tej porze także się korkuje.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń. i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Od 4 września tego roku na początkujących kierowców czeka okres próbny i zasada bezwzględnego 0 promila. Surowsze konsekwencje dotkną jednak również osoby z wieloletnim stażem. Prowadzenie samochodu mimo wczesnego, czasowego zatrzymania prawej jazdy będzie oznaczało cofnięcie wszystkich uprawnień nawet na 5 lat.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: 24 minuty pozostały do godziny 9:00. O, Chaos i Madness.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Data to 1959 rok. Urodził się Pete Burns, brytyjski piosenkarz, autor tekstów piosenek, wokalista i frontman popularnej w latach 80. grupy Dead or Alive. Najbardziej znany z przebojów You Spin Me Round Like a Record. No i właśnie ten kawałek mam dla Was z tej okazji już teraz. Tak to leciało?

0: Przed nami kolejna data.
1: Kalendarz muzyczny.
0: 1969 rok. Urodziła się Anna Jorksztowicz, wokalistka, jazzowa piosenkarka, producentka. W karierze współpracowała swojej również z orkiestrą Peri TV, grupą Sami Swoje oraz zespołem Bolter. Na przełomie lat 80. 90. występowała w serii koncertów Dyskoteka Pana Jack, organizowanych przez oczywiście Jacka Cygana. No i nagrywała przeróżne piosenki do filmów, seriali telewizyjnych, tym na przykład King Size, w pustyni i puszczy, Matki, żony, kochanki, Na dobre i na złe, Rancho. No i właśnie trafiła na półki sklepowe w 2018 roku z płytą o miłości, ptakach i złych chłopakach. A ja dla Was mam bardzo przyjemny kawałek. Stan pogody, Anna Jorksztowicz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach zapowiedź otwarcia cieśniny Ormus i taniejącej ropy. Szczegóły o 9:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Ostrzeżenie synoptyków przed upałami. Dzisiaj do 38 stopni w naszym regionie. Ostrzeżenie również przed burzami, które mają pojawić się w godzinach wieczornych. Na razie na moim radiowym termometrze prawie 29. Wiatr z południowego zachodu wiejący słabo, który niewiele przyspieszy. Na barometrach 1012 hektopaskali warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 24 pożary dziennie w Polsce, dużo więcej niż przed rokiem. Tanieje ropa. Trump zapowiada na jutro otwarcie cieśniny Ormus. Ekipa Bir Komando zaczęła chronić ludzi przed niedźwiedziami w Bieszczadach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Codziennie w Polsce wybuchają 24 pożary lasów, to obecna średnia. Od początku roku wybuchło 1300 pożarów więcej niż w tym samym okresie rok temu. Za większość odpowiada człowiek. Sytuację dodatkowo pogarszają susza i ekstremalne upały, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
4: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. Niestety, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
3: Na ochronę przeciwpożarową Lasy Państwowe przeznaczają ponad 150 milionów złotych rocznie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu ma być nawet 40 stopni. Niektóre urzędy w różnych województwach, głównie na południu, zamkną się wcześniej. Urzędnicy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak pracuje urząd. Ratownicy przeszukują gruzy po nocnym uderzeniu Rosjan na Kijów i obwód kijowski. Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tomasz Orchowski.
5: Syreny alarmowe zawyły w Kijowie po północy. Rosjanie wzięli na cel między innymi magazyny. To kolejne krwawe uderzenia na ukraińską stolicę w ostatnich dniach. Rosjanie ponad dwukrotnie zwiększyli liczbę wykorzystywanych rakiet. Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem. Ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów od miesięcy apeluje o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony Patriot.
3: Ceny ropy na światowych rynkach spadają już trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy liczą na to, że uda się odblokować strategiczną cieśninę Ormus, przez którą transportowana jest ropa z Bliskiego Wschodu. Trump zapowiedział, że już jutro cieśnina zostanie otwarta. Jeśli rozmowy Iranu z USA zakończą się sukcesem, paliwo może być łatwiej dostępne, a ceny na stacjach zapewne przestałyby rosnąć. Bir Komando kontra niedźwiedzie. W Bieszczadach pracę zaczęła specjalna grupa do odstraszania drapieżników. 12-osobowy zespół został wyposażony w strzelby. Jest już gotowy, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
3: Pierwsze akcje już za nimi. Grupa zaczęła płoszenie drapieżników zbliżających się do zabudowań. Wykorzystała m.in. gumowe kule. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem. Woda we wszystkich kąpieliskach nad Polskim Morzem nadaje się do kąpieli. Chodzi oczywiście o te strzeżone kąpieliska. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni. Chłodniej koło Ustki 18-19. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, a to z powodu sinic. Milion euro w koszu na śmieci. Tak, mieszkaniec południowych Włoch przez pomyłkę wyrzucił los, który okazał się warty fortunę. Na szczęście pracownicy firmy odbierającej odpady ruszyli do akcji, przeszukali śmiecie i odnaleźli zwycięski kupon. Szczęśliwiec odzyskał milion euro.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny rozpoczynają walkę o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Już dziś wieczorem w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Czeka nas trudny mecz, mówi trener Michał Gaszparik.
8: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
7: Mecz w Budapeszcie o 20.15. Jutro w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Udany początek turnieju w Montrealu dla Huberta Hurkacza. Po ciężkim meczu nasz tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
9: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
7: Był to pierwszy mecz Hurkacza od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skreczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Po kontuzji wróciła także Maja Chwalińska, ale już w pierwszym swoim meczu w tysięczniku w Toronto przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Udanie do gry wróciła za to Iga Świątek, pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejlek do 0-3.
10: Good match.
7: Na pewno to był dobry mecz i udany początek sezonu na kortach twardych. Cieszę się z zaprezentowanego poziomu. W pierwszym secie grałam z dużą pewnością siebie i bardzo bezpośrednio, więc to był zdecydowanie udany set. W drugim fragmenty wyglądały podobnie, ale na pewno pojawiło się kilka podchwytliwych gemów, zwłaszcza ten jeden bardzo długi. Dawno nie grałam takiego gema, więc cieszę się, że go wygrałam i że zachowałam solidność do samego końca. Świątek w trzeciej rundzie zagra jutro z Wiktorią Golubicz, a dziś Magdalinet zmierzy się z Iwą Jowicz, a Magdalena Fręch z Jessiką Pegulą. Drugi etap, drugie zwycięstwo Włoch Jonathan Milan znów najszybciej finiszował z peletonu i umocnił się na prowadzeniu w Tour de Pologne. Dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tak, w temacie sportowym to ciężko dzisiaj o sport, skoro tak gorąco, ale są tacy, którzy oczywiście nie poddają się, oni mają trening konkretnie. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody. Ja wiem, że to niby prosta rzecz, ale zawsze jednak znajdzie się ktoś, kto zapomni, a gdzieś tam zignoruje. A to jednak ważny temat. Dzisiaj najlepiej uprawiać jogging horyzontalny i to najlepiej gdzieś w cieniu, a już w ogóle, żeby było dosyć chłodno.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.

0: części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
4: Reklama.

18 minut po godzinie 9. Mam teraz coś dla fanów dwóch kółek i nie mam na myśli tutaj motocykli, a rowery. Rower wypożyczony, uwaga, w Kopenhadze. Można teraz oddać w Gdańsku. Podróż przez Danię, Niemcy i polskie wybrzeże ma około 900 kilometrów. Można ją rozłożyć na kilkanaście dni. A usługę taką stworzyły dwie firmy, które poznały się dzięki projektowi wspieranemu z funduszy europejskich. Piękne trasy, bardzo ciekawe kraje. Możecie sobie tak aktywnie właśnie zaplanować i wcale nie trzeba mieć swojego roweru. Można go właśnie wypożyczyć w Kopenhadze. Dajcie znać, czy wam się udało i jak tam wyprawa. Ja wracam do muzyki i tej, która fajnie wpływa na jazdę. Zróbcie głośniej.

0: 21,5 minuty po godzinie 9.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To prawda, do końca wakacji jeszcze trochę czasu zostało, ale my teraz powiemy coś ciekawego na temat szkół, o czym usłyszycie więcej od Kasi Gurcewicz.
2: Tak, wiele osób zastanawia się, co zrobić po zakończeniu szkoły, czy na pewno znajdzie pracę, a o to nie muszą się obawiać uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. A czemu?
0: No właśnie, o tym się dowiecie więcej z wiadomości o 9.30.
1: Reklama.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 500.

0: 219 440 443.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Reklama.

0: Mała przerwa w muzyce, bo czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Klasa patronacka w Kaliskim Technikum, co zyskają uczniowie. W tym serwisie także o bardzo agresywnej pleszewiance i kredycie bez akwaparku.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To powrót do korzeni. W Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu powstała klasa patronacka Polskiej Grupy Zbrojeniowej WSK. Ta placówka powstała, by kształcić kadry dla tego zakładu, co robiła przez lata. Teraz współpraca została wznowiona i przy Częstochowskiej będą kształceni specjaliści przemysłu zbrojeniowego.
4: Dlatego, że idą bardzo duże pieniądze na zbrojenie, my chcemy kształcić fachowców odnośnie obrabiarek skrawających, o to, żeby te kadry pod przemysł zbrojeniowy, żeby to nasi uczniowie i nasza kadra jak jedła prym, jeżeli chodzi o ten przemysł tutaj zbrojeniowy na terenie Kalisza, bo będzie potrzeba bardzo dużo ludzi do pracy i to już wybiegamy do przodu.
2: Umowa została podpisana, nabór do pierwszej klasy zakończony. We wrześniu edukację w klasie patronackiej WSK zacznie ponad 30 osób, ale specjalistycznym kształceniem dla branży zbrojeniowej zostanie objętych też część uczniów z jednej z klas drugich. Wszyscy będą mieć praktyki we WSK, a po zakończeniu edukacji mają mieć tam też pracę.
5: WSK jest firmą, która ma strukturę wiekową taką dosyć wysoką, jeżeli chodzi o pracowników, więc nas czeka tutaj rewolucja kadrowa w najbliższych latach. Chcemy przygotować nową kadrę z absolwentów szkoły średniej, z absolwentów uczelni. Dzisiaj, kiedy przyjmujemy tak zwanej ulicy pracowników, prawie żaden nie ma technicznego wykształcenia, które my potrzebujemy. Tak naprawdę my zamiast produkować jako firma, zajmujemy się prywatną edukacją, taką jeden na jeden, więc to jest bardzo nieefektywne, bardzo drogie, no i bez przyszłości.
2: Dodał Radiu Centrum Krzysztof Nosal, prezes WSK w Kaliszu. Umowa obejmuje także współpracę z Uniwersytetem Kaliskim. WSK zaczyna tworzenie zespołu badawczo-rozwojowego, więc oprócz techników będzie potrzebowało także inżynierów. Zakład w przyszłości ma produkować wszystkie silniki dla urządzeń wytwarzanych przez podmioty tworzące PGZ.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Groziła innej kobiecie pozbawieniem życia, teraz odpowie za to przed sądem. Do tego zdarzenia doszło 31 lipca przed północą na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie.
6: Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzona przyjechała odebrać rzeczy osobiste należące do członka rodziny, pozostawione w samochodzie znajomego. Na miejscu w pojeździe znajdowała się również kobieta, która podczas spotkania groziła pokrzywdzonej pozbawieniem życia, używając przedmiotu przypominającego broń palną. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu sprawczyni. Ustalono, że 39-latka bezpośrednio po zdarzeniu wyjechała do Krakowa.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Lisy-Rybarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Dzięki współpracy pleszewskich i krakowskich policjantów udało się ująć 39-latkę, która, jak się okazało, była osobą poszukiwaną. Mundurowi zabezpieczyli pistolet gazowy, którym posługiwała się kobieta. Podejrzaną objęto dozorem policyjnym, a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Czy Ostrowianie zasługują na akwapark? Pytają mieszkańcy władz miasta. Opozycja przypomina o pożyczonych 52 milionach złotych na ten cel w 2022 roku.
7: W Ostrowie Wielkopolskim ruszyła kampania dotycząca budowy Ostrowskiego Parku Wodnego. Na billboardach i w mediach społecznościowych magistrat pyta mieszkańców, czy Ostrowianie zasługują na taki obiekt. Według zapowiedzi w planach jest całoroczny kompleks z basenem sportowym, częścią rekreacyjną, zjeżdżalniami oraz strefą saun. Dyskusja szybko przeniosła się jednak na finanse, zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców. Rajca Koalicji Obywatelskiej Sylwia Nowicka ujawniła odpowiedź urzędu na interpelację dotyczącą 52 milionów złotych kredytu zaciągniętego w 2022 roku na budowę Ostrowskiego Parku Wodnego. Wynika z niej, że pożyczone pieniądze ostatecznie nie zostały przeznaczone na akwapark. Zgodnie z zapisami umowy środki wykorzystano na inne miejskie inwestycje zrealizowane w latach 2019-2023, m.in. drogi, szkoły, przedszkola i obiekty sportowe. Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Paduch podkreślił, że mieszkańcy zasługują na akwapark, ale najpierw miasto powinno przedstawić szczegółowy plan finansowania, koszty utrzymania obiektu oraz harmonogram inwestycji. Dopiero po takich analizach, jego zdaniem, powinny zapaść decyzje dotyczące realizacji przedsięwzięcia. Na razie Ostrowianie mogą wyrazić swoją opinię w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego lub pisząc na adres akwapark@umostrow.pl. W dyskusji coraz częściej pojawia się jednak pytanie nie o to, czy akwapark jest potrzebny, ale skąd miasto weźmie pieniądze na jego budowę. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało do godziny 10:00.

0: reklama.
1: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni: załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
8: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
9: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
10: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
11: No i mam dla Was absolutnie kultowy kawałek amerykańskiego zespołu Red Hot Chili Peppers, wydany w 1991 roku we wrześniu jako pierwszy singiel z przełomowego albumu Blood Sugar Sex Magic. Give it away, zróbcie głośniej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wracamy do wiadomości z kraju, ze świata już za kilka chwil. W nich znów o kwestiach związanych z upałami i tym, jak należy się chronić. Lekarze apelują, że ktoś może, ten powinien nie wychodzić z domu zaraz po południu w tych najgorszych godzinach. O tym powiemy już za kilka chwil. Dzisiaj także ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w M-Obywatelu. O co chodzi, o tym w wiadomościach, które już o godzinie 10:00.
0: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitury!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj upalnie, piekielnie, jak to mówią niektórzy, a inni mówią, że jest lato, to ma być gorąco. 38, taki gorąc dzisiaj w południowej Wielkopolsce, maksymalnie teraz na moim radiowym termometrze 28. Wiatr z południowego zachodu słaby, 7 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Ostrzeżenia przed burzami są również dla części naszego regionu wieczorem. Warunki Biomateo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Karambol na S7. 5 pojazdów zderzyło się pod Krakowem. Nowe rowery miejskie zdemolowane. Straty idą w dziesiątki tysięcy. Polskie kluby ruszają po Europę. 5 drużyn walczy o puchary. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karambol na krakowskiej ekspresówce na trasie S7 zderzyło się aż 5 pojazdów, w tym ciężarówka. Wschodnia obwodnica Krakowa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Kierowcy stoją w ogromnych korkach. Na miejscu pracują służby. Ruch skierowano na objazdy. Pies zaatakował 3-letnie dziecko w Małopolsce. Wczoraj wieczorem w Maszkienicach koło Brzeska dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych. Nagle doszło do tragedii, mówi Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
4: Dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
3: Ugryzł bardzo dotkliwie. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń twarzy. Helikopter zabrał ją do szpitala, a policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dzisiaj chronimy się przed upałem. Temperatura w przeważającej części kraju przekroczy 35 stopni. Lekarze apelują, kto może, niech unika wychodzenia z domu zaraz po południu. Niektóre miasta przygotowały zraszacze wodne, pracują w szczególnie uczęszczanych miejscach. Tak jest na przykład w Warszawie, na Placu Zamkowym, na Placu Trzech Krzyży i na Smolnej.
5: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszaczy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
3: Mówi rzeczniczka prasowa wodociągów warszawskich Jolanta Maniszewska. W śródmieściu Warszawy stanęło 30 zraszaczy.
6: Nie próbowaliśmy, ale nie wykluczone, że skorzystamy.
7: Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
8: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
6: Idealny.
3: Mówią walczący z upałami warszawiacy. Nowe rowery miejskie miały służyć mieszkańcom Bydgoszczy. Nic z tego, zostały już zniszczone przez wandali. Zdemolowali oni blokady na tylnym kole i moduł GPS. Prawdopodobnie ktoś chciał je ukraść, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich, która ma apel do mieszkańców.
9: Aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je odpowiednim służbom. Rowery mają służyć wszystkim, warto zatem zadbać o ich stan.
3: Nowe rowery działały ledwie 2 tygodnie. Straty wyceniono na 30 tysięcy złotych. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
3: Ministerstwo cyfryzacji zapewnia, wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. 5 polskich zespołów piłkarskich zagra o awans do decydującej rundy eliminacji europejskiej pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze. Już dziś wieczorem zagra na wyjeździe z Ferencvaroszem Budapeszt. To Liga Europy. A pozostali grają jutro. Lech Poznań, Klaskiwik, Wyspy Owcze, Jagiellonia, Rangers FC, Raków, Hammarby i GKS Hapoel Tel Awiw.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: No, w świecie celebrytów jak zawsze głośno, ale czasami to w tych tekstach to nie wiadomo co wyczytać i gdzie, bo dużo tego, a nie wiadomo o co chodzi. No dobrze, no to mamy na przykład Kubę Badacha, który w tym roku nie dostał Fryderyka, choć był nominowany. Piosenkarz nie ma do tego za ciekawego stosunku, ponoć niezadowolony. Muzyk ujawnił, co na ten temat sądzi, wspomniał o Leonardzie DiCaprio i o tym, że wybitny aktor też długo czekał na Oscara. No porównał się do Leo. Czy podobni, czy nie, no to już zostawiam wam ten temat. Za Dodę się także zabieramy, która ma ponoć zaśpiewać z wielką gwiazdą. Pod koniec lipca już wiedzieliśmy, że Wieniawa wystąpi z Andreą Bocellim. Takie będą rzeczy. A teraz czas na Dodę. Też prawdziwy zaszczyt. Wystąpi z Garou. Wykona wielki przebój, który przed laty z Kanadyjczykiem się wywała Celine Dion. Więc też będzie można bardzo przyjemnych rzeczy posłuchać. No i najprzyjemniejsze to nasz lewy Robert Lewandowski, który teraz za wielką wodą w Chicago. No, publikował ostatnio zdjęcie z tarasu swojej nowej

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Reklama.

0: Mała przerwa w muzyce. Wracamy do wiadomości. Minęła 10:30 w studiu Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Idzie przez Polskę w szczytnym celu. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, jak Pleszew łapie deszcz, a w sporcie Ostrowia trzecia na swoim torze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkaniec sołectwa Mazury w gminie Ostrów Wielkopolski rozpoczął wyjątkową, liczącą około 1300 km wędrówkę wzdłuż południowej granicy Polski. Celem wyprawy jest nagłośnienie zbiórki oraz pozyskanie środków na leczenie i rehabilitację Marcelinki, mieszkanki gminy Ostrów Wielkopolski, która od pierwszych miesięcy życia zmaga się z ciężką chorobą.
3: Pan Paweł pragnie zachować anonimowość, podkreślając, że najważniejsza jest pomoc dziewczynce. Organizator wyprawy sam pokrywa wszystkie koszty swojej podróży i nie przejmuje żadnej pomocy materialnej ani finansowej dla siebie. Jak zaznacza, osoby, które chciałyby wesprzeć jego wędrówkę, mogą przekazać środki bezpośrednio na leczenie Marcelinki. Linki do zbiórek na ten cel znajdują się w serwisie siepomaga.pl. Zamieszczamy je również na naszej stronie internetowej rc.fm. Marcelinka urodziła się 15 sierpnia 2024 roku. Krótko po narodzinach lekarze zdiagnozowali u niej niezwykle rzadką i ciężką wadę wrodzoną prawej półkuli mózgu, powodującą m.in. lekoodporną padaczkę. Jedyną szansą na zatrzymanie postępu choroby była skomplikowana operacja, którą dziewczynka przeszła 21 lutego. Zabieg polegający na odłączeniu chorej półkuli mózgu przyniósł poprawę, jednak przed Marcelinką wciąż długa droga do sprawności. Kluczowe znaczenie ma teraz intensywna i systematyczna rehabilitacja. Jej roczny koszt wynosi obecnie około 50 tysięcy złotych i na ten cel zbiera właśnie pan Paweł, licząc na wsparcie swojej humanitarnej akcji. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Powiat pleszewski stawia na ekologię. Starostwo pozyskało dofinansowanie na budowę systemu gromadzenia i wykorzystania wód opadowych. To kolejna inwestycja proekologiczna obok działającej już instalacji fotowoltaicznej na dachu urzędu.
4: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę na dofinansowanie projektu Deszczówka dzięki wsparciu. W starostwie powiatowym w Pleszewie powstanie system, który będzie zbierał wodę deszczową z dachów budynków administracyjnych, by wykorzystać ją do podlewania trawników oraz ogrodu o powierzchni blisko 2200 m2. Instalacja pozwoli zgromadzić około 94 m3 deszczówki rocznie. Znaczy to mniejsze zużycie wody z miejskiej sieci, niższe koszty utrzymania terenów zielonych, a także większą troskę o środowisko. Wartość inwestycji to ponad 160 tysięcy złotych, z czego ponad 128 tysięcy stanowi dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego. To kolejny ekologiczny krok powiatu pleszewskiego. Już wcześniej, w 2020 roku, na dachu starostwa zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 34 kW. Dzięki niej urząd produkuje część energii elektrycznej na własne potrzeby, ograniczając tym samym koszty i zmniejszając wpływ na środowisko. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Trzecie miejsce w zaległej szóstej rundzie drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w klasie 500R zajęli we wtorek młodzi żużlowcy TŻ Ostrowi Ostrów, którzy zgromadzili na swoim torze 22 punkty. Ex aequo pierwsze miejsce zajęły ekipy z Rybnika i Krosna, które wywalczyły po 27 punktów. Z bardzo dobrej strony we wtorkowych zawodach pokazał się Jakub Urban, a nieco pechowy występ zaliczył Szymon Lis. Obaj młodzi żużlowcy Ostrowi powiedzieli Radiu Centrum o wrażeniach z zawodów.
5: W tym roku czuję się pewniej na motocyklu i widać, że to po wynikach. Jest zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach.
6: Chyba poprawiłeś starty.
5: Tak, dużo trenowałem startów, też na pitbike'u i widać tego rezultaty.
6: Ale na trasie też całkiem, bo w jednym biegu musiałeś tam powalczyć i ci się udało.
5: Tak, no po trasie, przez to, że przez ostatnie lata przegrywałem starty, to trochę po trasie nauczyłem się jeździć i cieszę się, że udało się dzisiaj zrobić fajną mijankę.
6: Co tam się stało? Zgasł motocykl?
7: Tak, zgasł na starcie, jak już chciałem podjeżdżać do kolejny, ale wypadła fajka tak zwana i po prostu pchałem ten motor, ale nie udało się odpalić.
2: Liderem Ostrowi był Jakub Urban. 5 oczek dołożył Szymon Lis, a Dorian Biedrzycki 7. Ostrowski zespół w tabeli drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi zajmuje drugie miejsce za zdecydowanym liderem z Rybnika.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 11. Bez względu na to, w jakich sytuacjach, w jakich okolicznościach znajdujecie się, pamiętajcie, życie jest piękne i tak śpiewa właśnie Skubas.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 6,5 minuty zostało do godziny 11 i znów kolejne wiadomości z kraju i ze świata. O tym, co będzie za chwilę, to między innymi o tropikalnych nocach, bo znów wracamy do tematów pogodowych i tego, że gorąco. No właśnie, rząd szykuje także zmianę o darmowych wodach w restauracji. Też usłyszymy i o pewnym alarmie na obozie piłkarskim. Szczegóły już o 11.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż to się dzieje? Masa powietrza zwrotnikowego napływa do nas, temperatura będzie wysoka i już jest sporo ostrzeżeń od synoptyków przed upałami. Pamiętajcie, że dziś w południowej Wielkopolsce nawet 38 stopni i to Kępno będzie tym najgorętszym miejscem. Na moim radiowym termometrze już 29. I dzisiaj również ostrzeżenia synoptyków przed burzami, te w godzinach wieczornych mają się pojawić. Wiatr z południowego zachodu słaby, 7 km na godzinę, niewiele przyspieszy, na barometrach 1012 hektopaskali ciśnienie. Na razie jest stabilne, biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
3: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo, chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna, restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców, w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
3: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
6: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
7: Za darmo.
6: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
3: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. Na przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
8: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
3: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąte ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Cóż to za informacja, to jak to będzie się działo na Oktoberfeście, kto to będzie nosił, kto będzie, no nosić to będzie miał kto nosić, ale kto będzie opróżniał, no cóż, zobaczymy, może to lepsze dla zdrowia. 3 minuty po godzinie 11, szukajcie pragnienia, jeżeli was będzie łapało, to wodę polecam, najlepiej schłodzoną, oby też niezbyt mocno zimną, bo też dla gardła ponoć niedobre. Chciałabym pozdrowić was o zięble, ale nie mam serca, więc zagram. It takes-

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196 23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196 23.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270 661 330 270.
1: Ogłoszenie. Reklama.
2: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich o rodzinnym rajdzie rowerowym. Przypomnienie, to rodzinny rajd rowerowy trzech gmin. Kiedy się odbędzie i kto może brać udział, o tym w wiadomościach, które już o godzinie 11:30.
0: Radio na wakacje.

0: Miami Sun i do takiego grania słonecznego wrócimy oczywiście za kilka chwil. Tymczasem minęła 11:30 i czas na wiadomości studia Radia Centrum. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Poradnik bezpieczeństwa, czyli co warto wiedzieć. W tym serwisie także o grillu na szczycie i rajdzie trzech gmin.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najczęściej kojarzony z najtrudniejszymi sytuacjami kryzysowymi związanymi z bezpieczeństwem państwa, ale przede wszystkim zawiera informacje dotyczące bieżących wydarzeń kryzysowych, wypadków i zagrożenia życia i zdrowia, cyberprzestępczości czy anomalii pogodowych. Mowa o poradniku bezpieczeństwa wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są w nim informacje na temat wielu zdarzeń kryzysowych, na przykład kiedy padniemy ofiarami oszustwa internetowego lub jak się przygotować na wypadek powodzi, wichury i braku prądu.
3: To są takie proste i praktyczne rady, które w momencie, kiedy taka sytuacja czy kryzys nas dotyka, to po prostu w tych emocjach nie wiemy, jak zareagować, a to wszystko tutaj przez specjalistów zostało spisane. Chodzi o takie bezpieczeństwo codzienne, na przykład w trakcie powodzi, deszczy nawalnych, upałów czy długotrwałego braku prądu. Jeżeli na przykład chodzi o długotrwały brak prądu, w takim przewodniku czytamy, żeby przygotować alternatywne źródła zasilania, czy to zwykłą latarkę, czy powerbank, który wiemy, że mamy praktycznie w każdym domu, ale należy pamiętać o tym, żeby na przykład był on naładowany.
2: Powiedział Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poradnik bezpieczeństwa dostępny jest w wersji elektronicznej, także w aplikacji mObywatel, a drukowany egzemplarz można dostać w Kaliskiej Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej, oczywiście bezpłatnie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
4: Przy on zaś drużyna, gawędę rozpoczyna.
5: Raczej tej piosenki nie słyszało się na piątkowym grillu u Mateusza Morawieckiego, natomiast widziało się tam prezydenta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego. Był tam ze swoim zastępcą oraz sekretarzem miasta, więc pewnie nie prywatnie. Nie wiemy, czy śpiewał, ale na pewno szeroko uśmiechał się do zdjęcia. Czy w ten sposób obecny prezydent Kalisza wybrał harcerzy ze zbuntowanej frakcji PiS? Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dla Kinastowskiego, który marzyć ponoć ma o fotelu senatora, może być w wymiarze lokalnym pewnego rodzaju klinczem. Tym bardziej, że on u Morawieckiego, a reszta miejscowych parlamentarzystów PiS przy Jarosławie Kaczyńskim. Więcej na temat niejednoznacznej roli obecnego prezydenta Kalisza w dzielącej się prawicy w materiale pod tytułem Płonie ognisko na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W tę niedzielę odbędzie się kolejny rodzinny rajd rowerowy trzech gmin. Uczestnicy wyruszą z trzech lokalizacji umiejscowionych w gminach Mycielin, Rychwał i Stawiszyn.
6: Przed nami kolejna wspólna inicjatywa samorządów gminy miasta Stawiszyn, gminy miasta Rychwał oraz gminy Mycielin, czyli rodzinny rajd rowerowy trzech gmin. Tegorocznym gospodarzem jest wójt gminy Mycielin oraz samorząd gminy Mycielin. Każda gmina zaplanowała swój odcinek trasy do pokonania, a meta przewidziana jest w miejscowości Dzierzbin, gdzie odbędzie się wspólna integracja oraz poczęstunek.
2: Powiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna. Starty zaplanowano kolejno spod sali OSP w Słuszkowie oraz na rynkach miejskich w Rychwale i Stawiszynie. W każdej z lokalizacji uczestnicy ruszą w trasę o 14:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.

To jest dopiero powrót do przeszłości muzycznej. Kelly Family, Roses Are Red. Ciekawa jestem, ilu z was się trochę rozkleiło, albo zaczęło śpiewać, albo ile wspomnień z tym jest związanych. No dobrze, my wracamy do tematów bardzo ważnych, czyli do krwi. Obecnie szczególnie jest potrzebna grupa krwi 0 RH-, 0 RH+, tutaj stany bardzo niskie, ARH-, ARH+, także stany niskie, BRH-. Jeżeli chodzi o BRH+, ABRH- i ABRH+, tutaj stany pełne, ale pamiętajcie, że ważne, żeby oddawać ten bezcenny lek, jeżeli macie w zapasie kilkanaście minut, to wybierzcie się do Centrum Krwiodawstwa i oddajcie krew. Tym sposobem możecie uratować komuś życie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich o problemach na lotnisku, ale to w Niemczech, z powodu drona. No i znów wracamy do tematów pogodowych. Szczegóły o 12.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Czy Twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
5: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
6: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo się mocniej zachmurzyło, ale na razie nie ma widoków na opady, chociaż synoptycy ostrzegają przed burzami w części naszego regionu. Dziś duszno, gorąco i maksymalnie do 38 nawet stopni. Do tego wiatr z południowego zachodu, który nie przynosi ochłody, bo teraz wieje z prędkością 7 km na godzinę. Słabo. Warunki biometo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prawie 40 na termometrach, tak będzie dziś. Nikt nie zatrzymał się do auta po wypadku, drogowcy publikują nagranie. Problemy na lotnisku w Lipsku w Niemczech z powodu drona. Dorota Werdecka, dzień dobry. Przed nami kulminacja fali upałów. Termometry w wielu częściach kraju pokażą dziś ponad 35 stopni. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie, gdzie służby nie wykluczają nawet 40 stopni Celsjusza. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
4: Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze, Lubelszczyzna i Ziemia Łódzka. To tu warunki mają być dziś najtrudniejsze. I nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie, podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna, z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
4: Miejscami mogą występować gwałtowne burze.
5: Po południu i wieczorem burze już będą rozwijać się w zachodniej Polsce. Stopniowo będą przemieszczać się w kierunku centrum i mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i porwistym wiatrem.
4: Upały zaczną ustępować w piątek.
3: Rzeki w Polsce mogą w tych dniach bić kolejne rekordy niskiego poziomu wody. Na większości obszaru naszego kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
6: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również ze większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
3: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują m.in. w centralnej i południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce. Kilkudziesięciu kierowców przejechało obojętnie obok miejsca wypadku, nie upewniając się, czy nikt nie potrzebuje pomocy po tym, jak auto uderzyło w barierę i dachowało. To sytuacja z autostrady A1 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z tej sytuacji, by przypomnieć, że zatrzymanie się i udzielenie pomocy to obowiązek, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDKiA.
7: Pokazujemy rzeczywiste zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni.
3: Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Stało się to w nocy w pobliżu lotniska w Lipsku w Niemczech, na wysokości 400 metrów, 6 km od Lipska. Maszyna wylądowała w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. A wcześniej, też ostatniej nocy, lotnisko w Lipsku wstrzymało operację po tym, jak na płycie lotniska znaleziono drona z zapalnikiem, pisze Bild. Śledczy mieli go uznać za potencjalny ładunek wybuchowy. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr zamknięta. Szlak na Wrota Chałubińskiego jest w remoncie. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie omijać zakazów, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
8: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że niepokorni starają się gdzieś tam iść. Przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
3: Trasa będzie zamknięta do odwołania.
1: Kursy walut.
2: Sprawdźmy, jak wygląda obecny kurs waluty euro. 4 zł i 30 groszy. Dolar amerykański 3 zł 73 grosze. Frank szwajcarski 4 zł 61 grosze. Funt brytyjski 5 zł i 2 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 12 już teraz robi Williams i Supreme.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szeroki wybór, pełny smak?
7: Tak, sięgnij po Alesto.
6: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: ciekawą osobistością z Michałem Ogórkiem. Szczegóły już o godzinie 12.30.
1: Reklama.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
1: Reklama.

0: To Paul McCartney, Hope and Deliverance, a już teraz zbliża się godzina 12.30, więc zaczynamy kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czy ostrowscy nauczyciele muszą bać się o pracę? W tym serwisie także o kolejnym konkursie w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi i spotkaniu z Michałem Ogórkiem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do 2034 roku nauczyciele ze szkół prowadzonych przez powiat ostrowski mogą spać spokojnie, bo dzieci i pracy nie zabraknie. Każdego roku liczba dzieci jest na poziomie 1800, a jeżeli dodamy do tego liczbę uczniów spoza powiatu, to będzie ich bardzo dużo, powiedział Radio Centrum Paweł Rajski, starosta ostrowski. Niestety w każdej beczce miodu jest łyżka dziegciu.
3: O tym dzisiaj bardzo dużo się mówi, o tej demografii. Ja też na to z moim zespołem dokładnie spojrzałem i przerażają mnie ostatnie 3 lata, czyli rok 2024, 2025, 2026, gdzie z tej liczby prawie 2000 schodzimy do 1200. I to jest w powiecie. W poszczególnych gminach to jest naprawdę kilkadziesiąt urodzeń, to jest gdzieś w granicach 120 i tu kolegom moim współczuję, samorządowcom, bo te szkoły będzie trzeba obłożyć, te szkoły trzeba utrzymać i co najgorsze, pojawi się taki moment, że pewne szkoły będzie trzeba zamykać.
2: Powiedział starosta Paweł Rajski. W powiatowych szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych jest ponad 700 nauczycieli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z nowym konkursem w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. Tym razem gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie do budowy wiat, a nabór wniosków trwa do 15 października.
4: W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi uruchamiamy ten konkurs, ponieważ jest olbrzymie zainteresowanie powstawaniem wiat na terenach rekreacyjnych, na obszarach wiejskich. Zachęcam do zapoznania się z tym konkursem. Oczywiście projekt przedstawimy, można z nim się również zapoznać, bo te wiaty muszą powstać właśnie na podstawie naszego projektu. Konkurs jest w cyklu dwuletnim, dlatego w tym roku go ogłaszamy i rozstrzygamy, a realizacja zadania w roku przyszłym. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej na ten cel 1 600 000 zł. Serdecznie zapraszam, interesujcie się, bo to będzie coś nowego i coś ciekawego, na co czekacie.
2: Przekazał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Poziom pomocy finansowej może wynieść maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 300 tysięcy złotych dla pojedynczego przedsięwzięcia, a minimalny wkład finansowy gminy wynosi 30% kosztów kwalifikowanych.
1: Warto się wybrać.
2: Już dziś Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Adama Asnyka w Kaliszu odwiedzi jeden z najbardziej błyskotliwych polskich satyryków. Czytelnicy i bibliotekarze spotkają się z Michałem Ogórkiem.
5: Z pisarzem, felietonistą i satyrykiem, w opinii wielu, jednym z najzabawniejszych Polaków, który opowie nam o tym, czy warto wyjechać, czy czasami nie lepiej zostać w miejscu i na przykład przyjść na spotkanie do biblioteki.
2: Powiedział Radio Centrum Arkadiusz Błaszczyk z Kaliskiej Biblioteki. Wieczór z Michałem Ogórkiem rozpocznie się o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Wydarzenie odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Podróży i Regionu Odyseja Antonińska. Wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura 24.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: 4 dni i wiele spotkań, rozmowy do późnych nawet godzin przy ognisku, także i wielu inspirujących gości, czyli kolejna odsłona Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska, która startuje już jutro. 15 znakomitych gości, którzy przyjadą do Antonina, opowiedzą o swoich pasjach. Będzie naprawdę się sporo działo o ludziach, którzy kochają latanie, o tych, którzy podróżują i to naprawdę bardzo ciekawe miejsce. O tych, którzy zdobyli koronę ziemi. W Antoninie będzie wielu z nich gościć, a to festiwal, który już na stałe wpisał się i w Antonin, i w okolice. Więc jeżeli macie ochotę się wybrać, to przypominam, że już start od 6 sierpnia i potrwa do 9 sierpnia. A pełną informację z plakatem i z godzinami, z całym rozkładem jazdy znajdziecie w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm

0: Ona nie jest taka niewinna, nie wiem jak on, ale jest już Damian Klimiński.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Cześć, dzień dobry. Co tam? Jak tam? Gorąco?
1: No, ciepło, ciepło, całkiem ciepło, przyjemnie.
0: Przyjemnie, bo wszedłeś do studia, gdzie jest klimatyzacja.
1: Tak, no, w samochodzie też była klimatyzacja, nie odczułem, szczerze mówiąc.
0: Mówisz?
1: Tak, tak, tak, ale no i uważajcie na siebie, bo naprawdę jest dzisiaj upalnie.
0: No cóż, takie upały, że ja idę je sprawdzić i o tych upałach również w najbliższych wiadomościach. Damian zadowolony, bo jest już w chłodzie, zostaje z wami. No ja bardzo dziękuję za dziś. Karolina Romka, dobrego dnia, do usłyszenia, cześć, pa.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas bardzo słonecznie i to palące słońce sprawia, że za oknami jest teraz naprawdę bardzo, bardzo gorąco, w okolicach 34 stopni na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski, nawet do 35 dzisiaj w Kaliszu. Ostrzeżenia przed upałami cały czas obowiązują, ale nie są to jedyne ostrzeżenia, jakie nas dzisiaj dotyczą, bo także mamy ostrzeżenia przed burzami. To są ostrzeżenia drugiego stopnia wydane dla południa Wielkopolski. Między innymi, chociaż całe województwo Wielkopolskie tymi ostrzeżeniami jest objęte, a tych burz możemy spodziewać się już dziś wieczorem i w nocy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 13.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jest zarzut dla kombajnisty po wypadku, w którym zginęło dziecko. Są wyniki audytów w warszawskich szpitalach i nie są dobre. Piekielne upały w całej Polsce. Niektóre urzędy pracują dziś krócej. Dorota Wertycka. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał w łowickiej prokuraturze 48-latek, który dwa dni temu, kierując kombajnem, zderzył się z jadącym hulajnogą elektryczną 11-latkiem. Dziecko zmarło. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
4: Do wypadku doszło w sypieniu pod Łowiczem. Kierujący nie miał wymaganego zezwolenia na przejazd, bo z uwagi na gabaryty pojazd zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. Przy skręcie w lewo, gdzie widoczność była ograniczona przez wysokie rośliny, kierujący kombajnem doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym 11-latkiem i chociaż chłopiec miał na sobie kask, to nie ochroniło go to przed urazami spowodowanymi przez ostre elementy maszyny. Mężczyzna nie przyznał się do winy i powołał na złą widoczność. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu maszyny, bo chciał oszczędzić czas. Grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Dziś premier spotka się z ministrem finansów, by rozmawiać o tym, jak obniżyć ceny paliw, a te znów rosną, bo kryzys w cieśninie Ormus wywołany interwencją amerykańską w Iraku nie kończy się, choć jak zauważa Donald Tusk.
5: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział tym razem 48 godzin. No, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana.
3: Premier zapowiada jednak choć częściowe ulżenie kierowcom, podobne do programu CPN z początku lata, przynajmniej na koniec tych wakacji. Pięciodniowy dyżur, podwójne płace i stanowisko widmo, tak funkcjonował szpital południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu. Ogłosił je prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacany dyżur w szpitalu.
3: Raport zawiera 44 zalecenia naprawcze. Część z nich została już wcielona w życie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy, jak prognozuje IMGW. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu termometry pokażą nawet 40 stopni, a termometry niemal w całej Polsce pokazują dziś powyżej 35 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak dany urząd pracuje. Dwa nowe gatunki ptaków pojawiły się w zoo we Wrocławiu. Jeden z nich to unikat w skali kraju. Chodzi o afrykańskie sułtanki, znane z tego, że sprawnie poruszają się po pływających liściach roślin wodnych, co wygląda, jakby chodziły po tafli wody. Drugi nowy gatunek we wrocławskim ogrodzie to czubacze hełmiaste. Duże ptaki naturalnie mieszkające w lasach deszczowych Ameryki Południowej, które z powodu m.in. masowej wycinki drzew tracą swoje naturalne środowisko.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nasze naturalne środowisko wygląda w tej chwili tak, że zrobiło się naprawdę bardzo gorąco, więc gorąco witam serdecznie również. Damian Klimiński, zapraszam 5 minut już po godzinie 13 w głośnikach zespół Feel.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za Ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.

0: 16 minut już po godzinie 13. Dziś środa, dziś 5 sierpnia, a w kalendarzu, uwaga, uwaga, Dzień Bielizny. Ja myślę, że w przypadku takich upałów dla niektórych ta bielizna najchętniej to by był jedyny element garderoby, który chcieliby pozostawić na sobie. Ale jeśli jesteście jeszcze w pracy, to nie, to warto się wstrzymać jak najbardziej. Chociaż kto raz w życiu nie widział drogowca pracującego przy ulicy topless, ręka w górę? Nie widzę.
1: Radio Centrum, kierunek lato.
0: A w głośnikach już jeden z najbardziej wakacyjnych przebojów wszechczasów, Mango Jerry w wersji z Syndicate, czyli In the Summertime.

0: da. Yeah.
1: Reklama.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
1: Reklama.

Wiance, a także między innymi o klasie patronackim w Kaliskim Techniku, co dzięki temu zyskają uczniowie. O tym więcej w kolejnej porcji faktów wartych uwagi z regionu, czyli już o godzinie 13.30.

0: Także przyjemna gitara zespołu R.E.M. to już za nami. 13.30 na zegarach, a w studiu Radio Centrum przy mikrofonie teraz już Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Klasa patronacka w Kaliskim Technikum, co zyskają uczniowie. W tym serwisie także o bardzo agresywnej plaszewiance i kredycie bez akwaparku.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To powrót do korzeni. W Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu powstała klasa patronacka Polskiej Grupy Zbrojeniowej WSK. Ta placówka powstała, by kształcić kadry dla tego zakładu, co robiła przez lata. Teraz współpraca została wznowiona i przy Częstochowskiej będą kształceni specjaliści przemysłu zbrojeniowego.
4: Dlatego, że idą bardzo duże pieniądze na zbrojenie. My chcemy kształcić fachowców odnośnie obrabiarek skrawających, po to, żeby te kadry pod przemysł zbrojeniowy, żeby to nasi uczniowie i nasza kadra jedła prym, jeżeli chodzi o ten przemysł tutaj zbrojeniowy na terenie Kalisza, bo będzie potrzeba bardzo dużo ludzi do pracy i to już wybiegamy do przodu.
2: Powiedział Radio Centrum Mariusz Pawlak, dyrektor szkoły. Umowa została podpisana, nabór do pierwszej klasy zakończony. We wrześniu edukację w klasie patronackiej WSK zacznie ponad 30 osób, ale specjalistycznym kształceniem dla branży zbrojeniowej zostanie objętych też część uczniów z jednej z klas drugich. Wszyscy będą mieć praktyki we WSK, a po zakończeniu edukacji mają mieć tam także pracę.
5: WSK jest firmą, która ma strukturę wiekową taką dosyć wysoką, jeżeli chodzi o pracowników, więc nas czeka tutaj rewolucja kadrowa w najbliższych latach. Chcemy przygotować nową kadrę z absolwentów szkoły średniej, z absolwentów uczelni. Dzisiaj, kiedy przyjmujemy tak zwanej ulicy pracowników, prawie żaden nie ma technicznego wykształcenia, które my potrzebujemy. Tak naprawdę my zamiast produkować jako firma, zajmujemy się prywatną edukacją taką jeden na jeden, więc to jest bardzo nieefektywne, bardzo drogie, no i bez przyszłości.
2: Dodał Radio Centrum Krzysztof Nosel, prezes PGZ WSK w Kaliszu. Umowa obejmuje także współpracę z Uniwersytetem Kaliskim. WSK zaczyna tworzenie zespołu badawczo-rozwojowego, więc oprócz techników będzie potrzebowało także inżynierów. Zakład w przyszłości ma produkować wszystkie silniki dla urządzeń wytwarzanych przez podmioty tworzące Polską Grupę Zbrojeniową.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Groziła innej kobiecie pozbawieniem życia, teraz odpowie za to przed sądem. Do tego zdarzenia doszło 31 lipca przed północą na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie.
6: Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzona przyjechała odebrać rzeczy osobiste należące do członka rodziny, pozostawione w samochodzie znajomego. Na miejscu w pojeździe znajdowała się również kobieta, która podczas spotkania groziła pokrzywdzonej pozbawieniem życia, używając przedmiotu przypominającego broń palną. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu sprawczyni. Ustalono, że 39-latka bezpośrednio po zdarzeniu wyjechała do Krakowa.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Lisy-Rybarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Dzięki współpracy pleszewskich i krakowskich policjantów udało się ująć 39-latkę, która jak się okazała była osobą poszukiwaną. Mundurowi zabezpieczyli pistolet gazowy, którym posługiwała się kobieta. Podejrzaną objęto dozorem policyjnym, a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Czy ostrowianie zasługują na akwapark? Pytają mieszkańców władze miasta. Opozycja przypomina o pożyczonych 52 milionach złotych na ten cel w 2022 roku.
7: W Ostrowie Wielkopolskim ruszyła kampania dotycząca budowy Ostrowskiego Parku Wodnego. Na billboardach i w mediach społecznościowych magistrat pyta mieszkańców, czy ostrowianie zasługują na taki obiekt. Według zapowiedzi w planach jest całoroczny kompleks z basenem sportowym, częścią rekreacyjną, zjeżdżalniami oraz strefą saun. Dyskusja szybko przeniosła się jednak na finanse, zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców. Rajca Koalicji Obywatelskiej Sylwia Nowicka ujawniła odpowiedź urzędu na interpelację dotyczącą 52 milionów złotych kredytu zaciągniętego w 2022 roku na budowę Ostrowskiego Parku Wodnego. Wynika z niej, że pożyczone pieniądze ostatecznie nie zostały przeznaczone na akwapark. Zgodnie z zapisami umowy środki wykorzystano na inne miejskie inwestycje zrealizowane w latach 2019-2023, m.in. drogi, szkoły, przedszkola i obiekty sportowe. Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Paduch podkreślił, że mieszkańcy zasługują na akwapark, ale najpierw miasto powinno przedstawić szczegółowy plan finansowania, koszty utrzymania obiektu oraz harmonogram inwestycji. Dopiero po takich analizach, jego zdaniem, powinny zapaść decyzje dotyczące realizacji przedsięwzięcia. Na razie Ostrowianie mogą wyrazić swoją opinię w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego lub pisząc na adres aquapark@umostrow.pl. W dyskusji coraz częściej pojawia się jednak pytanie nie o to, czy akwapark jest potrzebny, ale skąd miasto weźmie pieniądze na jego budowę. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 14.

0: Reklama. Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Pierwsze oferty pracy na antenie Radia Centrum już dosłownie za moment, a najpierw także poznamy numer telefonu, pod który można dzwonić, żeby takie rekomendacje dzisiaj składać. 88 400 106 i 4. Jeśli ktoś poszukuje pracy, śmiało może dzwonić, a teraz już pierwsze rekomendacje.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Studio reklamy ATA w Ostrowie prowadzi rekrutację na stanowiska w dziale produkcji reklam świetlnych oraz dziale wyklejania pojazdów. Praca na umowę od poniedziałku do piątku. Oczekujemy dokładności i zaangażowania. Prawa jazdy kategorii B. Telefon 62 592 35 34. Adres mailowy ata@studio.pl.
0: Oferta pracy. Oferta pracy.
1: Firma Diano z Opatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 602 505 234 lub wysłanie CV na adres praca@diano.pl.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Firma Scalmex zatrudni specjalistę do spraw administracyjnych. Szukamy osoby doświadczonej z wykształceniem minimum średnim lub technicznym, z umiejętnością wystawiania faktur sprzedażowych i usługowych. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@scalmex.pl.com lub złożenie ich osobiście w biurze w Skalmierzycach, ulica Podkocka 2A.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Firma Scalmex zatrudni konstruktora elektroniki. Szukamy osoby doświadczonej ze znajomością zagadnień z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej, umiejętnością projektowania systemów cyfrowych oraz umiejętnością programowania mikrokontrolerów. CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@scalmex.com.pl lub złożenie osobiście w Skalmierzycach, ulica Podkocka 2A.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: I to na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Czekamy na rekomendacje telefoniczne. Przypomnę, że każda osoba, która poszukuje pracy, może taką rekomendację bezpłatnie złożyć, dzwoniąc do nas teraz pod numer telefonu 88 400 106 4.
2: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda pracy Radia Centrum.

0: jesteś ty.
1: Dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca. Ogłoszenia czekają na Was także na facebookowym profilu Radia Centrum.
2: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
3: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Twój ciągnik to Zetor.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
7: Garnitur!
8: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
10: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach dzisiaj nawet do 35 stopni, więc upał, cały czas bardzo, bardzo gorąco, cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami, ale wydane zostały także alerty dotyczące innych zjawisk pogodowych, takich jakimi są burze, i te burze mogą być naprawdę niebezpieczne. Ostrzeżenia drugiego stopnia także wydane dla regionu południowej Wielkopolski. Te burze prognozowane są od godziny 20 do 4 rano. Takie zjawiska mają się w naszym regionie wtedy pojawić. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%, a ostrzeżenie brzmi: prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę, lokalnie grad.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prawie 40 na termometrach, samo woda może nie wystarczyć. Zatrucie na obozie sportowym, sprawę wyjaśnia policja i sanepid. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone. Dorota Wardecka. Woda z dodatkiem soli albo sok. To najlepsze, co można dziś wypić podczas kulminacji fali upałów, gdy temperatura miejscami zbliża się do 40 stopni w cieniu. Lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci nie tylko płyny, ale też ważne minerały, sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnienia, osłabienia, spadków ciśnienia i problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościcki.
5: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest między innymi sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
4: Sole mineralne można też uzupełnić, pijąc elektrolity. 6 dzieci trafiło do szpitali. 16 dzieci trafiło do szpitali w nocy z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które przebywają na obozie piłkarskim w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocko. Aniu, co mogło być przyczyną?
6: Prawdopodobnie zatrucie, ale to będzie można stwierdzić dopiero po badaniach. Być może jest to wirus pokarmowy, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Lublinie Agnieszka Dados.
7: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
6: Sygnał o tym, że coś się dzieje, dostała policja. Trafiła do niej informacja, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało prawie 50 dzieci, które przyjechały tu z Rzeszowa na sportowy obóz piłkarski. Trafiły do szpitali w Zamościu, Tomaszowie i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny, nic im nie zagraża. Natomiast nieoficjalnie słyszę, że do tego, że źle się poczuły, mógł się przyczynić także upał i trening na świeżym powietrzu.
4: Zachowanie władz polskich nie nosiło żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej. Nie działały one na szkodę Polski i nie miały takiego zamiaru, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Dotyczyło ono działań władz po katastrofie smoleńskiej.
8: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
4: Prokuratura Krajowa zajmuje się także inną sprawą dotyczącą zdrady dyplomatycznej. Przed dekadą miał się jej dopuścić Antoni Macierewicz, który jako ówczesny minister obrony miał działać na szkodę Polski, podejmując decyzję o nieprzystąpieniu naszego kraju do międzynarodowego programu zakupu wielozadaniowych samolotów do tankowania w powietrzu. O odpowiedzialne planowanie górskiej trasy oraz dostosowanie jej do własnych możliwości i pogody apelują goprowcy, którzy w tym sezonie interweniowali już prawie 130 razy, a mamy półmetek wakacji. Niemal nie ma dnia, by nie byli wzywani, a większość interwencji dotyczy wypadków rowerowych. Przez e-doręczenia wysłanych zostało ponad 100 milionów pism. W systemie jest ponad 4,5 miliona adresów do e-doręczeń, z czego 55% założyły osoby fizyczne. Od 1 lipca usługa działa również w aplikacji mObywatel.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już prawie 5 minut po 14.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Większość osób już otrzymało alerty SMS-em dotyczące burz, które mogą się w naszym regionie pojawić. Jeśli chcemy wiedzieć coś więcej, proszę bardzo, ja zaglądam na profil Kaliskiego Łowcy Burz i czytamy fachowym okiem, co nas dzisiaj może czekać. Pozwolę sobie Mateusza zacytować z jego facebookowego profilu. Otóż komórki burzowe będą mogły organizować się większe klastry burzowe w jeden układ burzowy. Niewykluczone w tym wszystkim będą także superkomórki burzowe. Jest także możliwość wystąpienia zjawiska Trending Storms, czyli takiego systemu ośrodków burzowych podążających jeden za drugim. Z tego powodu nad jednym obszarem będzie mogło przejść kilka burz. Z zagrożeniem ze strony burz będą bardzo silne nawalne opady deszczu, które będą mogły powodować podtopienia. Drugim zagrożeniem będą silne porywy wiatru dochodzące do 80-110 km na godzinę. Niewykluczone będą także opady gradu o większej średnicy. Aktywność elektryczna burz powinna być na wysokim poziomie. Ewentualne burze zaznaczają się w naszych rejonach w godzinach wieczornych oraz nocnych, więc bądźmy na to gotowi. Specjaliści ostrzegają, alerty ostrzegają, IMGW również ostrzega, więc coś faktycznie może się tego wieczoru i tej nocy pojawić. Bądźmy lepiej gotowi, żeby, wiecie, nie skończyć jak ten Józek, prawda?
1: Napnął Józka, szedł pierun. No.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Mieszkaniec sołectwa Mazury w gminie Ostrów Wielkopolskiej rozpoczął wyjątkową, liczącą około 1300 kilometrów wędrówkę w bardzo szczytnym celu. Jak ten cel można wspomóc i co to za wędrówka? Więcej szczegółów niebawem, kolejna porcja informacji z regionu o 14.30.

0: To Król Popu na antenie Radia Centrum i słynne Kiciłoki. To oczywiście nazwa robocza, prawdziwy tytuł Smooth Criminal oczywiście. 14.30 na zegarach, czas na porcję informacji z regionu, którą już teraz przedstawi Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Idzie przez Polskę w szczytnym celu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, jak Pleszew łapie deszcz, a w sporcie Ostrowia trzecia na swoim torze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkaniec sołectwa Mazury w gminie Ostrów Wielkopolski rozpoczął wyjątkową, liczącą około 1300 km wędrówkę wzdłuż południowej granicy Polski. Celem wyprawy jest nagłośnienie zbiórki oraz pozyskanie środków na leczenie i rehabilitację Marcelinki, mieszkanki gminy Ostrów Wielkopolski, która od pierwszych miesięcy życia zmaga się z ciężką chorobą.
3: Pan Paweł pragnie zachować anonimowość, podkreślając, że najważniejsza jest pomoc dziewczynce. Organizator wyprawy sam pokrywa wszystkie koszty swojej podróży i nie przejmuje żadnej pomocy materialnej ani finansowej dla siebie. Jak zaznacza, osoby, które chciałyby wesprzeć jego wędrówkę, mogą przekazać środki bezpośrednio na leczenie Marcelinki. Linki do zbiórek na ten cel znajdują się w serwisie siepomaga.pl. Zamieszczamy je również na naszej stronie internetowej rc.fm. Marcelinka urodziła się 19 sierpnia 2024 roku. Krótko po narodzinach lekarze zdiagnozowali u niej niezwykle rzadką i ciężką wadę wrodzoną prawej półkuli mózgu, powodującą m.in. lekoodporną padaczkę. Jedyną szansą na zatrzymanie postępu choroby była skomplikowana operacja, którą dzievczynka przeszła 21 lutego. Zabieg polegający na odłączeniu chorej półkuli mózgu przyniósł poprawę, jednak przed Marcelinką wciąż długa droga do sprawności. Kluczowe znaczenie ma teraz intensywna i systematyczna rehabilitacja. Jej roczny koszt wynosi obecnie około 50 tysięcy złotych. I na ten cel zbiera właśnie pan Paweł, licząc na wsparcie swojej humanitarnej akcji. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Powiat pleszewski stawia na ekologię. Starostwo pozyskało dofinansowanie na budowę systemu gromadzenia i wykorzystania wód opadowych. To kolejna inwestycja proekologiczna obok działającej już instalacji fotowoltaicznej na dachu urzędu.
4: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę na dofinansowanie projektu Deszczówka dzięki wsparciu. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie powstanie system, który będzie zbierał wodę deszczową z dachów budynków administracyjnych, by wykorzystać ją do podlewania trawników oraz ogrodu o powierzchni blisko 2200 m2. Instalacja pozwoli zgromadzić około 94 m3 deszczówki rocznie. Znaczy to mniejsze zużycie wody z miejskiej sieci, niższe koszty utrzymania terenów zielonych, a także większą troskę o środowisko. Wartość inwestycji to ponad 160 tysięcy złotych, z czego ponad 128 tysięcy stanowi dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego. To kolejny ekologiczny krok powiatu pleszewskiego. Już wcześniej, w 2020 roku, na dachu starostwa zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 34 kW. Dzięki niej urząd produkuje część energii elektrycznej na własne potrzeby, ograniczając tym samym koszty i zmniejszając wpływ na środowisko. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Trzecie miejsce w zaległej szóstej rundzie drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w klasie 500R zajęli we wtorek młodzi żużlowcy Terzet Ostrowi Ostrów, którzy zgromadzili na swoim torze 22 punkty. Ex aequo pierwsze miejsce zajęły ekipy z Rybnika i Krosna, które wywalczyły po 27 punktów. Z bardzo dobrej strony we wtorkowych zawodach pokazał się Jakub Urban, a nieco pechowy występ zaliczył Szymon Lis. Obaj młodzi żużlowcy Ostrowi powiedzieli Radiu Centrum o wrażeniach z zawodów.
5: W tym roku czuję się pewniej na motocyklu i widać też to po wynikach. Jest zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach.
6: Chyba poprawiłeś starty.
5: Tak, dużo trenowałem startów też na pitbike'u i widać tego rezultaty.
6: Ale na trasie też całkiem, bo w jednym biegu musiałeś tam powalczyć i ci się udało.
5: Tak, no po trasie, przez to, że przez ostatnie lata przegrywałem starty, to trochę po trasie nauczyłem się jeździć i cieszę się, że udało się dzisiaj zrobić fajną mijankę.
6: Co tam się stało? Zgasł motocykl?
7: Tak, zgasł na starcie, jak już chciałem podjeżdżać do kolejnej, ale wypadła fajka tak zwana i po prostu pchałem ten motor, ale nie udało się odpalić.
2: Liderem Ostrowi był Jakub Urban. 5 oczek dołożył Szymon Lis, a Dorian Biedrzycki 7. Ostrowski zespół w tabeli drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi zajmuje drugie miejsce za zdecydowanym liderem z Rybnika.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już 25 minut pozostaje do godziny 15.

0: Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Upały potrafią być bardzo niebezpieczne. Większa ilość zgonów i większa ilość także wyjazdów szpitalnych oddziałów ratunkowych, jak się okazuje. W kulminacji fali upałów karetki wyjeżdżają nawet dwa razy częściej. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 15:00.

0: Reklama.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Wciąż upalnie. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują w całym regionie południowej Wielkopolski na termometrach w okolicach 35 stopni, a więc naprawdę gorąco. Nocą spadek temperatury do 21 stopni i burze. Te mają się pojawić już dziś wieczorem. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać od godziny 20. Dla naszego regionu to także ostrzeżenia drugiego stopnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W kulminacji fali upałów karetki wyjeżdżają dwa razy częściej. Premier obiecuje ulgę dla kierowców, ale każe jeszcze poczekać. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w mObywatelu. Dorota Wardycka. Szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a karetki jeżdżą non-stop. Wszystko w związku z upałami. Przy poprzedniej fali wysokich temperatur pod koniec czerwca, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba wyjazdów zespołów ratunkowych wzrosła o prawie 50%. Teraz jest podobnie. Z szefem SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Łukaszem Pańką, rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Co by pan zalecił, jeśli chodzi o te takie duże upały, by nie trafić do szpitala na SOR?
6: Ustawić sobie przypomnienie w telefonach, żeby co godzinkę wypijać odpowiednią ilość płynów i żeby uzupełniać płyny, bo to jest w tych temperaturach najważniejsze.
5: Co godzina szklanka wody?
6: Zdecydowanie polecam.
5: Owoce, warzywa?
6: Jak najbardziej. Arbuzy teraz są w dużej ilości, także to jest bardzo dobry owoc, jeśli chodzi o uzupełnianie płynów.
4: Na SOR-ach jest wiele osób starszych, którym dleją, ale zdarzają się też osoby, które pracowały na przykład na budowach w pełnym słońcu i dostały udaru cieplnego. Alerty przed upałem obowiązują w całej Polsce, na południu Mazowsza dziś do 40 stopni. W Chorwacji najwyższy alert przed upałami obowiązuje dziś i tak będzie też jutro. We wschodniej części tego kraju termometry mają pokazać nawet 42 stopnie. W związku z ekstremalnymi upałami i suszą na Węgrzech w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Chodzi m.in. o zakaz podlewania ogrodów i trawników i napełniania prywatnych basenów. Do dystrybucji wody w kilku punktach kraju zaangażowano wojsko i wolontariuszy rządzącej partii, a elektrownia jądrowa w Paksu zmniejszyła wytwarzanie energii z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju, chłodzącej elektrownię. Susza i niedobory wody są odczuwalne w schronisku górskim w niemieckich Alpach. Część obiektów ogranicza dostęp do łazienek i kranów, a do schroniska wodę pitną dostarcza śmigłowiec. Premier każe czekać jeszcze dwa dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
7: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
8: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
7: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
4: Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w mObywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
4: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. Jutro w Słupsku rozlegą się syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania ludności. Ćwiczenia obejmą nie tylko uruchomienie syren, ale też wysyłkę komunikatów z systemu Alert RCB. Syreny zawoją jutro między 10 a 11. Będzie to sygnał ciągły, trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 15:00.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

Lili Vale, Natalia Villon z piosenką Summer Wine. Jakże przyjemna piosenka. O czym jest ta piosenka? No to ustawa zabrania tłumaczyć tak poniekąd, ale jeśli myślimy o świętowaniu w podobnym kontekście, to ja zdradzę, jakie grono solenizantów nas dzisiaj czeka. Jacław Kas, Jan Kasjana, Maria Oswald. To im dzisiaj życzymy wszystkiego najlepszego w ten jakże upalny, gorący dzień, który może skończyć się widowiskiem na niebie, bo ostrzeżenia, pamiętajcie o tym, że cały czas obowiązują te przed burzami, to już najbliższej nocy. Tymczasem w głośnikach Bruno Mars.

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
5: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Upałów ciąg dalszy. Przy takich upałach niektórzy mogą poczuć się nieco przeciążeni, niczym rządowe serwery podczas kiedy ludzie chcą ściągnąć poradniki bezpieczeństwa. Na szczęście wiele takich poradników trafiło bezpośrednio do naszych skrzynek. I więcej o poradnikach bezpieczeństwa, między innymi, posłuchamy w kolejnej porcji informacji z regionu, bo te już o godzinie 15.30.

0: 15.30 na zegarach, teraz już Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Poradnik bezpieczeństwa, czyli co warto wiedzieć. W tym serwisie także o grillu na szczycie i rajdzie trzech gmin.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najczęściej kojarzony z najtrudniejszymi sytuacjami kryzysowymi związanymi z bezpieczeństwem państwa, ale przede wszystkim zawiera informacje dotyczące bieżących wydarzeń kryzysowych, wypadków i zagrożenia życia i zdrowia, cyberprzestępczości czy anomalii pogodowych. Mowa o poradniku bezpieczeństwa wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są w nim informacje na temat wielu zdarzeń kryzysowych, na przykład kiedy padniemy ofiarami oszustwa internetowego lub jak się przygotować na wypadek powodzi, wichury i braku prądu.
4: To są takie proste i praktyczne rady, które w momencie, kiedy taka sytuacja czy kryzys nas dotyka, to po prostu w tych emocjach nie wiemy, jak zareagować, a to wszystko tutaj przez specjalistów zostało spisane. Chodzi o takie bezpieczeństwo codzienne, na przykład w trakcie powodzi, deszczy nawalnych, upałów czy długotrwałego braku prądu. Jeżeli na przykład chodzi o długotrwały brak prądu, w takim przewodniku czytamy, żeby przygotować alternatywne źródła zasilania, czy to zwykłą latarkę, czy powerbank, który wiemy, że mamy praktycznie w każdym domu, ale należy pamiętać o tym, żeby na przykład był on naładowany.
2: Powiedział Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poradnik bezpieczeństwa dostępny jest w wersji elektronicznej, także w aplikacji mObywatel, a drukowany egzemplarz można dostać w Kaliskiej Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej, oczywiście bezpłatnie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
5: Przy ogniu zaś drużyna gawędę rozpoczyna.
6: Raczej tej piosenki nie słyszało się na piątkowym grillu u Mateusza Morawieckiego, natomiast widziało się tam prezydenta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego. Był tam ze swoim zastępcą oraz sekretarzem miasta, więc pewnie nie prywatnie. Nie wiemy, czy śpiewał, ale na pewno szeroko uśmiechał się do zdjęcia. Czy w ten sposób obecny prezydent Kalisza wybrał harcerzy ze zbuntowanej frakcji PiS? Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dla Kinastowskiego, który marzyć ponoć ma o fotelu senatora, może być w wymiarze lokalnym pewnego rodzaju klinczem. Tym bardziej, że on u Morawieckiego, a reszta miejscowych parlamentarzystów PiS przy Jarosławie Kaczyńskim. Więcej na temat niejednoznacznej roli obecnego prezydenta Kalisza w dzielącej się prawicy w materiale pod tytułem Płonie ognisko na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W tę niedzielę odbędzie się kolejny rodzinny rajd rowerowy trzech gmin. Uczestnicy wyruszą z trzech lokalizacji umiejscowionych w gminach Mycielin, Rychwał i Stawiszyn.
7: Przed nami kolejna wspólna inicjatywa samorządów gminy miasta Stawiszyn, gminy miasta Rychwał oraz gminy Mycielin, czyli rodzinny rajd rowerowy trzech gmin. Tegorocznym gospodarzem jest wójt gminy Mycielin oraz samorząd gminy Mycielin. Każda gmina zaplanowała swój odcinek trasy do pokonania, a meta przewidziana jest w miejscowości Dzierzbin, gdzie odbędzie się wspólna integracja oraz poczęstunek.
2: Powiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna. Starty zaplanowano kolejno spod sali OSP w Słuszkowie oraz na rynkach miejskich w Rychwale i Stawiszynie. W każdej z lokalizacji uczestnicy ruszą w trasę o 14.00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy po raz kolejny na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Godziny szczytu, popołudniowe godziny szczytu na drogach trwają. Dodatkowo upał, dodatkowo gorąc, klimatyzacje zapewne w waszych samochodach w tej chwili ciężko pracują. Miejmy nadzieję, że w korkach nie będziecie stać zbyt długo, a miejsca, gdzie takie mogą na was czekać, to m.in. trasa numer 12, droga Kalisz-Opatówek, bo tam trwają prace drogowe już od Zdun w stronę Opatówka. Wczoraj tam troszkę się sytuacja po południu była trudna i trochę się korkowało przez kierowanie ruchem. Miejmy nadzieję, że dzisiaj przejazd będzie dużo łatwiejszy. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie też w tej chwili mamy spory ruch, to w samym mieście oczywiście Aleja Wojska Polskiego, chociażby przy skrzyżowaniu z ulicą Stawiszyńską, czy przy dojeździe do ronda Westerplatte, także większy ruch na Górnośląskiej, czy w samym centrum miasta Aleja Wolności, Śródmieście, Sukiennicza. Mamy także prace drogowe, to chociażby w Kaliszu ulica Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa, brak wjazdu w ulicę Złotą od ronda. W Ostrowie z kolei remont ulicy Wrocławskiej, przebudowa ulicy Leduchowskiego, także prace na drodze krajowej nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ceny paliw idą na rekord. Litr benzyny 95 zbliża się do 8 zł, oleju napędowego do 9 zł, a w całym kraju mamy żniwa. Rolnicy więc tankując wydają fortunę. W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się w związku z tym problemem właśnie do ministra rolnictwa o podniesienie zwrotu akcyzy do 2 zł za litr oleju napędowego. Wysokie koszty uderzają w gospodarstwa w czasie żniw, gdy ciągniki i kombajny zużywają tego paliwa najwięcej. Kierowcy i rolnicy zatem czekają na reakcję rządu. Początkowo słyszeliśmy o planach wprowadzania programu obniżającego ceny paliw dopiero pod koniec wakacji, bo wtedy ponoć wszyscy mamy z tych wakacji wracać i wtedy tańsze paliwo się przyda. Póki co jednak to rozpoczęły się wakacje parlamentarne i one w tej sytuacji też na pewno nie pomagają. Miejmy nadzieję, że te ceny paliw do tego czasu same się unormują. Obecna cena ropy Brent wynosi $77, więc w końcu jest już dużo niższa niż w tych pierwszych tygodniach konfliktu irańskiego na Bliskim Wschodzie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A 23 minuty w tej chwili pozostają już do godziny 16:00. Szerokiej drogi.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
3: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
0: Reklama.
4: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: 14 minut zostaje do godziny 16. Warto przypomnieć, warto ponowić apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, gdyż liczy ono na waszą pomoc, drodzy słuchacze, drodzy krwiodawcy. Krew w tej chwili szalenie potrzebna, jeśli wam stan zdrowia pozwala, samopoczucie pozwala na to, żebyście tym najcenniejszym lekiem się podzielili. To jest to teraz bardzo ważne. Mamy bardzo niskie stany zapasy krwi, w szczególności o tych najniższych stanach mówimy w przypadku takich grup jak 0RH-, 0RH+, ARH- czy BRH-. Pamiętajcie, że możecie oddać krew w samym Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, także podczas licznych akcji terenowych.
1: Zwracamy się z prośbą do społeczeństwa, żeby każdy sobie indywidualnie podjął decyzję. Jeżeli tylko stan zdrowia pozwala, to prosilibyśmy o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu lub do oddziałów terenowych lub do zgłaszania się na akcje poboru krwi, które każdego dnia są organizowane w terenie i również w dni wolne od pracy takie akcje są organizowane w terenie.
0: A informowała i zachęcała do krwiodawstwa właśnie Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Specjaliści tłumaczą, czym są tropikalne noce. To takie, kiedy temperatura nocą nie spada poniżej 20 stopni, a takie noce przy upałach się zdarzają. Nawet tej najbliższej nocy temperatura w Kaliszu w regionie ma spaść najniżej do 22-23 stopni. Co za tym idzie, taka noc nie pozwoli skutecznie odpocząć i zregenerować się. Do tego tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 16.
2: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami jeszcze dziś i jutro. Jeśli chodzi o temperaturę, która teraz już w Kaliszu w regionie południowej Wielkopolski się pojawiła, to 35-36 stopni, więc już to maksimum temperaturowe najpewniej zostało właśnie w tej chwili osiągnięte. 36 stopni w Kaliszu. Naprawdę gorąco. Dodatkowo oczywiście kolejne ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami. I to ostrzeżenie obowiązywać będzie od godziny 20 dziś do 4 rano i w tym czasie mogą pojawić się dość intensywne opady deszczu, do tego silny porywisty wiatr.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ogromny upał w całym kraju. Noc nie przyniesie chłodnej ulgi. Nieprawidłowości po audycie w warszawskich szpitalach. Można się kąpać nad Bałtykiem. Nigdzie nie ma czerwonych flag. Dorota Wardecka. Ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie do 40 stopni, a przed nami kolejna w tym roku tropikalna noc. Trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie temperatury spadną poniżej 20 stopni. Po całym dniu upału organizm będzie miał problemy z regeneracją, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
5: Jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Organizm reaguje różnie, ale zwykle jednak ten metabolizm organizmu musi być większy. Szybciej bije serce. Szybciej oddychamy.
4: Lekarze apelują, by właśnie w nocy wietrzyć mieszkania i pamiętać o nawodnieniu. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść-wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
6: Dyżury trwające 48-60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
7: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
6: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
6: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
4: Prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, może nawet już jutro, zostanie otwarta cieśnina Ormus i znowu grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, to przeprowadzi dotkliwe ataki na Iran.
8: Liczy się tylko działanie. Oni chcą umowy, zobaczymy co będzie, nie będzie dealu, będzie źle.
9: It's gonna be too bad.
4: Na efekty Trump czeka 48 godzin. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w ubiegłym roku. W ocenie policji zawdzięczamy to głównie kaprycznej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach, mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
10: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
4: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi nadal ostrzegają odpoczywających jedynie na plaży w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie stwierdzono zakwit sinic. Poza tym na strzeżonych kąpieliskach nad polskim morzem nie ma zakazu kąpieli, a aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Kursy walut.
2: Euro teraz to 4,30 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski w tym momencie 4,61 zł, a funt brytyjski, jego średni kurs w tym momencie wynosi 5,02 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 5 minut po 16:00.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Między innymi na Kaliskim Zawodziu. Tam też, bo tam niebawem będzie ważne wydarzenie. Przed nami kolejna edycja Regionalnego Pszczelarskiego Święta. Tradycyjnie 8 sierpnia obchodzony jest Dzień Pszczół. No i tak się składa, że dzień później, bo w niedzielę 9 sierpnia Wielkopolski Dzień Pszczół. To wydarzenie, to impreza, która będzie odbywała się w rezerwacie na Kaliskim Zawodziu. Start już w najbliższą niedzielę o godzinie 12. Wstęp na to wydarzenie oczywiście jest wolny. A cóż tam się będzie działo? No będzie pokaz bartnictwa, oczywiście tradycyjnie. Będą pasieki edukacyjne, ptasznik, straż grodowa, stanowisko łucznicze, przyjazdy kucykiem, animacje, warsztaty, dmuchańce, jarmark pszczelarski, oczywiście rękodzieło miodowe, kulinaria, a także koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wszystko to już w najbliższą niedzielę. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Silniku oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. A więcej informacji na temat nadchodzącego wydarzenia znajdziecie na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A w Kaliszu szkoła WSK będzie kształcić dla zakładu WSK. Można powiedzieć, że powrót do korzeni. Uczniowie klasy patronackiej WSK będą mieli w tym zakładzie pracy praktyki, a później otrzymają w nim pracę. Do tematu wrócimy niebawem o 16:30.

0: Na zegarach w tej chwili już 16:30, czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Klasa patronacka w kaliskiej szkole. Co zyskają uczniowie? W tym serwisie także o bardzo agresywnej pleszewiance i kredycie bez akwaparku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To powrót do korzeni. W Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu powstała klasa patronacka Polskiej Grupy Zbrojeniowej WSK. Ta placówka powstała, by kształcić kadry dla tego zakładu, co robiła przez lata. Teraz współpraca została wznowiona i przy Częstochowskiej będą kształceni specjaliści przemysłu zbrojeniowego.
3: Dlatego, że idą bardzo duże pieniądze na zbrojenie. My chcemy kształcić fachowców odnośnie obrabiarek skrawających, o to, żeby te kadry pod przemysł zbrojeniowy, żeby to nasi uczniowie i nasza kadra jedła prym, jeżeli chodzi o ten przemysł tutaj zbrojeniowy na terenie Kalisza, bo będzie potrzeba bardzo dużo ludzi do pracy i to już wybiegamy do przodu.
2: Powiedział Radio Centrum Mariusz Pawlak, dyrektor szkoły. Umowa została podpisana, nabór do pierwszej klasy zakończony. We wrześniu edukację w klasie patronackiej WSK zacznie ponad 30 osób, ale specjalistycznym kształceniem dla branży zbrojeniowej zostanie objętych też część uczniów z jednej z klas drugich. Wszyscy będą mieć praktyki we WSK, a po zakończeniu edukacji mają mieć tam także pracę.
4: WSK jest firmą, która ma strukturę wiekową taką dosyć wysoką, jeżeli chodzi o pracowników, więc nas czeka tutaj rewolucja kadrowa w najbliższych latach. Chcemy przygotować nową kadrę z absolwentów szkoły średniej, z absolwentów uczelni. Dzisiaj, kiedy przyjmujemy tak zwanej ulicy pracowników, prawie żaden nie ma technicznego wykształcenia, które my potrzebujemy. Tak naprawdę my zamiast produkować jako firma, zajmujemy się prywatną edukacją taką jeden na jeden, więc to jest bardzo nieefektywne, bardzo drogie, no i bez przyszłości.
2: Dodał Radio Centrum Krzysztof Nosal, prezes PGZ WSK w Kaliszu. Umowa obejmuje także współpracę z Uniwersytetem Kaliskim. WSK zaczyna tworzenie zespołu badawczo-rozwojowego, więc oprócz techników będzie potrzebowało także inżynierów. Zakład w przyszłości ma produkować wszystkie silniki dla urządzeń wytwarzanych przez podmioty tworzące Polską Grupę Zbrojeniową.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Groziła innej kobiecie pozbawieniem życia, teraz odpowie za to przed sądem. Do tego zdarzenia doszło 31 lipca przed północą na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie.
5: Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzona przyjechała odebrać rzeczy osobiste należące do członka rodziny, pozostawione w samochodzie znajomego. Na miejscu w pojeździe znajdowała się również kobieta, która podczas spotkania groziła pokrzywdzonej pozbawieniem życia, używając przedmiotu przypominającego broń palną. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu sprawczyni. Ustalono, że 39-latka bezpośrednio po zdarzeniu wyjechała do Krakowa.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Lisy-Rybarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Dzięki współpracy pleszewskich i krakowskich policjantów udało się ująć 39-latkę, która jak się okazała była osobą poszukiwaną. Mundurowi zabezpieczyli pistolet gazowy, którym posługiwała się kobieta. Podejrzaną objęto dozorem policyjnym, a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Czy ostrowianie zasługują na akwapark? Pytają mieszkańców władze miasta. Opozycja przypomina o pożyczonych 52 milionach złotych na ten cel w 2022 roku.
6: W Ostrowie Wielkopolskim ruszyła kampania dotycząca budowy Ostrowskiego Parku Wodnego. Na billboardach i w mediach społecznościowych magistrat pyta mieszkańców, czy ostrowianie zasługują na taki obiekt. Według zapowiedzi w planach jest całoroczny kompleks z basenem sportowym, częścią rekreacyjną, zjeżdżalniami oraz strefą saun. Dyskusja szybko przeniosła się jednak na finanse, zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców. Rajca Koalicji Obywatelskiej Sylwia Nowicka ujawniła odpowiedź urzędu na interpelację dotyczącą 52 milionów złotych kredytu zaciągniętego w 2022 roku na budowę Ostrowskiego Parku Wodnego. Wynika z niej, że pożyczone pieniądze ostatecznie nie zostały przeznaczone na akwapark. Zgodnie z zapisami umowy środki wykorzystano na inne miejskie inwestycje zrealizowane w latach 2019-2023, m.in. drogi, szkoły, przedszkola i obiekty sportowe. Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Paduch podkreślił, że mieszkańcy zasługują na akwapark, ale najpierw miasto powinno przedstawić szczegółowy plan finansowania, koszty utrzymania obiektu oraz harmonogram inwestycji. Dopiero po takich analizach, jego zdaniem, powinny zapaść decyzje dotyczące realizacji przedsięwzięcia. Na razie ostrowianie mogą wyrazić swoją opinię w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego lub pisząc na adres akwapark@umostrow.pl. W dyskusji coraz częściej pojawia się jednak pytanie nie o to, czy akwapark jest potrzebny, ale skąd miasto weźmie pieniądze na jego budowę. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy po raz kolejny na rozgrzane ulice, na gorący asfalt w regionie południowej Wielkopolski. I w tej chwili mamy godzinę szczytu. Widać je m.in. na drodze krajowej, trasa Kalisz-Opatówek, droga krajowa numer 12. Tutaj trwają prace drogowe, trwać będą do końca roku planowo. A chodzi o odcinek już właściwie od Zdun w stronę Opatówka. Tutaj możecie napotkać na utrudnienia w godzinach szczytu. Zwolnijcie tam znacząco, możecie trafić na kierowanie ruchem, a jadąc w nocy także warto zachować uwagę, bo mimo tego, że ruch wtedy niewielki i raczej normalnie możecie bez żadnych większych utrudnień ten odcinek przejechać, to ograniczenia prędkości obowiązują i bardzo ostre spadki, więc można samochód uszkodzić, chodzi o urwane pobocza, no i także spadki między wysokościami na poszczególnych odcinkach asfaltu. Dodatkowo mamy także prace chociażby w samym Kaliszu na ulicy Złotej, na długim odcinku, ta jest jednokierunkowa, brak wjazdu w ulicę Złotą od ronda. Mamy także pracę na samej ulicy Częstochowskiej przy skrzyżowaniu z Kwiatową. Tutaj prace wodociągów przy przejściu dla pieszych, więc w godzinach szczytu także kierowcy uważajcie. Jeśli chodzi o Pleszew, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, w Ostrowie z kolei remont na Wrocławskiej, przebudowa także drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Co irytuje w nowych samochodach? No jak się okazuje, nowoczesne rozwiązania w nowych samochodach kierowców bardzo często czasem martwią, czasem im przeszkadzają, a czasem wręcz irytują. W jednym z badań aż 57% polskich kierowców odpowiada, że najbardziej obawia się kosztownych awarii elektroniki w swoich samochodach. Łącznie 44% badanych przyznaje, że wyłącza przynajmniej część systemów wspomagających jazdę, nie korzysta z nich, takich jak asystent pasa ruchu czy automatyczne hamowanie. A najbardziej irytującym rozwiązaniem w nowoczesnych samochodów według kierowców jest na przykład konieczność opłacania abonamentu za dostęp do danych funkcji pojazdu. Sporo osób to właśnie wskazuje. Część osób też irytuje się dźwiękowymi ostrzeżeniami, takimi jak bardzo często pojawiające się fałszywe alarmy systemu wykrywania zmęczenia kierowcy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty zostają do 17:00.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diana Zopatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 602 505 234 lub wysłanie CV na praca@diano.pl.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Upały w całym kraju, więcej pacjentów na SOR-ach. Do tego tematu wrócimy o godzinie 17:00 i zdradzimy także, które polskie tenisistki wyjdą dziś na kort w Toronto. Szczegóły za moment.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Gorąco, gorąco, 35 stopni nawet na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Sporo słońca w dalszym ciągu, słaby wiatr wiejący z północnego zachodu, a wieczorem w nocy może zagrzmieć. Obowiązują także ostrzeżenia burzowe drugiego stopnia wydane również dla naszego regionu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upały w całej Polsce i więcej pacjentów na SOR-ach. Wołomin apeluje o pilną interwencję w sprawie składowiska odpadów. Polskie tenisistki wyjdą dziś na kort w Toronto. Dorota Wardecka. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Między innymi tak reagujemy na upał, który zalewa dziś całą Polskę. Do 40 stopni na termometrach, a co najmniej 35. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu z udarem cieplnym lub odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
4: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak no, to uczucie pragnienia jest mniejsze.
3: I może łatwiej dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy. Rekordowo niski stan wody w Wiśle w Annopolu. Rekord padł dziś na tej stacji hydrologicznej. Stan wody wynosi 160 cm. W całym kraju obowiązuje 71 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Prokuratura rejonowa w Lesku wszczęła śledztwo w sprawie zmowy przetargowej przy wyborze firmy, która przejęła obsługę szpitalnego oddziału ratunkowego. To kolejny rozdział walki o szpital w Lesku, jedną z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce. O jej utrzymanie mieszkańcy walczyli jeszcze niedawno, gdy zagrożone było funkcjonowanie samego SOR-u.
5: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
3: Mówi lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników ze żerącymi substancjami jako krytyczny i ostrzega przed ryzykiem wycieków. Mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
6: Jest wytowalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
3: Usunięciem składowiska miał się zająć marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Dziś do Igi Świątek w trzeciej rundzie w turnieju Toronto mogą dołączyć Magdalena Fręch i Magdalinet, choć będzie ciężko, bo zagrają z wyżej notowanymi rywalkami. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek i Maja Chwalińska wyszły na kort po raz pierwszy od miesiąca i zdecydowanie lepiej wyglądała Świątek, która gładko do zera i do trzech pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejdek. Słabo wyglądała wracająca po kontuzji Chwalińska, podjęła walkę z Talią Gibson tylko w pierwszym secie, w drugim ugrała za Australijką ledwie jednego gema. Świątek w trzeciej rundzie zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, a dziś jeszcze dokończenie drugiej rundy i mecze naszych Magd. Trudne, bo Fręch zagra z trzecią rakietą świata Jessiką Pegulą, a Linetę z rozstawioną z trzynastką Iwą Jowicz.
3: A mecze Magdaleny Fręch i Magdy Linet o 18.30 i o 20.00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po 17.00.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Rowerzyści trzech gmin, łączcie się. W tę niedzielę, najbliższą niedzielę, po raz kolejny odbędzie się rodzinny rajd rowerowy trzech gmin. Uczestnicy wyruszą z trzech lokalizacji w miejscowościach Mycieliny, Rychwa, Stawiszyn. Przed nimi kolejna taka inicjatywa samorządów gminy miasta Stawiszyn, gminy miasta Rychwa oraz gminy Mycielin, czyli rodzinny rajd rowerowy trzech gmin. Tegorocznym gospodarzem jest wójt gminy Mycielin oraz miejscowy samorząd. Każda gmina zaplanowała swój odcinek do pokonania. Meta przewidziana jest w miejscowości Dzierzbin, gdzie odbędzie się wspólna integracja. Do tego całkiem miły poczęstunek. Odcinek takiej trasy to około 20 km. Meta właśnie przy sali OSP, a starty o godzinie 14. Więcej o tej wspólnej rowerowej rodzinnej przejażdżce możecie przeczytać na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za Ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: O kolejnym konkursie w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi będziemy mieli okazję posłuchać już niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o godzinie 17.00.

0: 17:30 na zegarach, teraz już Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czy ostrowscy nauczyciele stracą pracę? W tym serwisie także o kolejnym konkursie w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi i spotkaniu z Michałem Ogórkiem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Do 2034 roku nauczyciele ze szkół prowadzonych przez powiat ostrowski mogą spać spokojnie, bo dzieci i pracy nie zabraknie. Każdego roku liczba dzieci jest na poziomie 1800, a jeżeli dodamy do tego liczbę uczniów spoza powiatu, to będzie ich bardzo dużo, powiedział Radiocentrum Paweł Rajski, starosta ostrowski. Niestety w każdej beczce miodu jest łyżka dziegciu.
3: O tym dzisiaj bardzo dużo się mówi, o tej demografii. Ja też na to z moim zespołem dokładnie spojrzałem i przerażają mnie ostatnie 3 lata, czyli rok 2024, 2025, 2026, gdzie z tej liczby prawie 2000 schodzimy do 1200. I to jest w powiecie. W poszczególnych gminach to jest naprawdę kilkadziesiąt urodzeń, to jest gdzieś w granicach 120 i tu kolegom moim współczuję, samorządowcom, bo te szkoły będzie trzeba obłożyć, te szkoły trzeba utrzymać i co najgorsze, pojawi się taki moment, że pewne szkoły będzie trzeba zamykać.
2: Powiedział starosta Paweł Rajski. W powiatowych szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych jest ponad 700 nauczycieli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z nowym konkursem w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. Tym razem gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie do budowy wiat, a nabór wniosków trwa do 15 października.
4: W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi uruchamiamy ten konkurs, ponieważ jest olbrzymie zainteresowanie powstawaniem wiat na terenach rekreacyjnych, na obszarach wiejskich. Zachęcam do zapoznania się z tym konkursem. Oczywiście projekt przedstawimy, można z nim się również zapoznać, bo te wiaty muszą powstać właśnie na podstawie naszego projektu. Konkurs jest w cyklu dwuletnim, dlatego w tym roku go ogłaszamy i rozstrzygamy, a realizacja zadania w roku przyszłym. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej na ten cel 1 600 000 zł. Serdecznie zapraszam, zainteresujcie się, bo to będzie coś nowego i coś ciekawego, na co czekacie.
2: Przekazał Radiocentrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Poziom pomocy finansowej może wynieść maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 300 000 zł dla pojedynczego przedsięwzięcia, a minimalny wkład finansowy gminy wynosi 30% kosztów kwalifikowanych.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już dziś Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Adama Asnyka w Kaliszu odwiedzi jeden z najbardziej błyskotliwych polskich satyryków. Czytelnicy i bibliotekarze spotkają się z Michałem Ogórkiem.
5: Z pisarzem, felietonistą i satyrykiem, w opinii wielu, jednym z najzabawniejszych Polaków, który opowie nam o tym, czy warto wyjechać, czy czasami nie lepiej zostać w miejscu i na przykład przyjść na spotkanie do biblioteki.
2: Powiedział Radiocentrum Arkadiusz Błaszczyk z Kaliskiej Biblioteki. Wieczór z Michałem Ogórkiem rozpocznie się o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Wydarzenie odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Podróży i Regionu Odyseja Antonińska. Wstęp wolny.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowy Wielkopolski. Godziny szczytu powoli już słabną, ale jeszcze w wielu miejscach na utrudnienia, chociażby takie związane z trwającymi pracami drogowymi, kierowcy mogą napotkać. I to chociażby droga krajowa nr 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj w związku z trwającymi pracami na utrudnienia napotkacie już przed Zdunami, tak naprawdę jeszcze wcześniej, jeszcze przed skrętem w stronę Tłokini Kościelnej. Prace postępują, tam ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, ruch wahadłowy też wprowadzany i kierowanie ruchem, a także oczywiście tutaj utrudnieniem jest na pewno nawierzchnia, która urywa się i te skoki między poziomami wysokości asfaltu. Samochody na pewno dość mocno odczuwają, dlatego to ograniczenie prędkości jest tak istotne. Uwaga na jazdę nocą tamtędy. Mamy także trwające prace w samym Kaliszu, ulica złota, między innymi jest jednokierunkowa Brak gwiazdów złotą od Ronda. Mamy także pracę w Ostrowie Wielkopolskim, trwa remont ulicy Wrocławskiej, przebudowa ulicy Luduchowskiego, przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna i jeszcze jedno niewielkie utrudnienia w Kaliszu na ulicy Częstochowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową, przy przejściu dla pieszych, tutaj prace wodociągowe i na krótkim odcinku też droga jest jednopasmowa, więc trzeba ten spory wykop ominąć. Tutaj w godzinach szczytu przede wszystkim warto jechać ostrożnie, gdyż te prace koncentrują się w okolicach przejścia dla pieszych.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A tymczasem w Kaliszu kręcić będą seriali. Będą nas też czekać zmiany w organizacji ruchu. Chodzi o realizację zdjęć do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak na terenie Kalisza od 7 do 13 sierpnia. Wprowadzone w związku z trwającymi zdjęciami filmowymi będą zmiany w organizacji ruchu. Te pierwsze zmiany to już 7 sierpnia, czyli już niebawem, już w najbliższy piątek. Ulica Więzienna zostanie zamknięta na odcinku od Winiarskiej do wjazdu na parking przy budynku ulica Łódzka 4. Ten odcinek wyłączony zostanie z ruchu kołowego, a dojazd do parkingu będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Łódzkiej. W kolejnych dniach także będą pojawiać się utrudnienia. Między innymi 9 sierpnia w niedzielę pasażerowie komunikacji miejskiej będą musieli być gotowi na utrudnienia z powodu realizacji zdjęć filmowych. Wiele linii autobusowych pojedzie trasami objazdowymi i też część przystanków będzie nieczynnych, m.in. Częstochowska Teatr 1-2, Częstochowska Kwiatowa 3-4, Łańska 2, Bankowa Rektorat 1-2, Śródmiejska Złoty Róg 2 czy Sukiennicza 1-2.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem!
0: Za 23 minuty 18.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Fala upałów to także ryzyko blackoutu. Czy taki blackout nam grozi? Czy prądu może faktycznie zabraknąć? Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata już o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Czy Twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
5: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
6: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
7: Telefon 196-23.
6: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
7: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
8: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
9: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski jutro znów gorąco. Temperatura zbliży się do 30 stopni, ale czy te 30 stopni przekroczy? Raczej będzie wokół tej 30 oscylować, więc to jest już znaczne ochłodzenie i chwilowa ulga, jeśli chodzi o te temperatury, ale oczywiście w dalszym ciągu sporo słońca. No i dość oczywiście dynamiczna sytuacja zarówno w nocy, jak i jutro też w ciągu dnia, a chodzi oczywiście o ostrzeżenia burzowe.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upały, burze, nastoletnie ofiary kąpieli. Za chwilę aktualny raport pogodowy. Będzie też premier zapewniający, że prądu nie zabraknie. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pomarańczowy i czerwony to dominujące dziś kolory na mapie ostrzeżeń pogodowych. To za sprawą i upałów, i burz. Najgoręcej dziś w centralnej i południowej Polsce. Tam alerty najwyższego 3 stopnia i do 36 stopni. Najchłodniej na północy, w Ustce i w Trójmieście między innymi. Tam alerty 1 stopnia i do 33 stopni. Co do burz, to spokojnie tylko na wschodzie, częściowo w centrum i na południu. Ale na przykład na zachodzie ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Tam ostrzeżenie już obowiązuje, w centrum dopiero od północy. Z powodu wysokich temperatur w stolicy odwołano marsz pamięci. Miał ruszyć za godzinę. Odbędą się natomiast uroczystości ku czci ofiar rzezi Woli na cmentarzu powstańców Warszawy o godzinie 20. Tymczasem dramatyczne doniesienia z Wielkopolski. Dwaj 13-latkowie utonęli po południu w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Wyciągnięto ich z wody po kilkudziesięciu minutach poszukiwań. Do tragedii doszło kilka metrów od brzegu na niestrzeżonej plaży. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Trwa wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie, Koźnice i Połaniec, ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodaje premier.
4: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
3: Wczoraj polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełnienia rezerw mocy. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców oraz Czechów. 47-letnia kobieta została aresztowana po tym, jak wczesnym popołudniem w centrum Londynu zaatakowała ostrym narzędziem czterech mężczyzn. Prawdopodobną przyczyną ataku na Endell Street w Covent Garden według policji były problemy psychiczne sprawczyni. Poszkodowanych opatrzono na miejscu, po czym przewieziono do centrum urazowego jednego ze szpitali. Ponad 20 groszy więcej za diesla niż przed tygodniem trzeba średnio zapłacić na stacjach w Polsce. Choć najbliższe dni to okazja w końcu do obniżek. Jak wyliczają analitycy z portalu epetrol.pl, średnia cena oleju napędowego na dziś to 8 zł 22 grosze, benzyny 7,55. Od początku tego tygodnia jednak ceny na giełdach spadają. Są pierwsze obniżki na rynku hurtowym, stąd pozytywne prognozy ekspertów.
5: Byłoby przedwczesne sugerowanie, że dzisiaj zobaczymy wyraźną przecenę, natomiast jeżeli ten trend się nie zmieni, to przez najbliższe kilka dni zapewne te niższe ceny na stacjach będą się pojawiać. Nawet może i kilkanaście groszy to jest ten poziom obniżek, którego moglibyśmy się spodziewać.
3: Zarówno dla benzyny i diesla, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. To uspokojenie się na rynku to efekt zapowiedzi amerykańskiego prezydenta kolejnego porozumienia z Iranem.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jonathan Milan znowu był najszybszy w Tour de Pologne. Włoch na trzecim etapie z metą w Zielonej Górze odniósł trzecie zwycięstwo w tegorocznej edycji największego kolarskiego wyścigu w Polsce i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, zajął 27 miejsce. W klasyfikacji generalnej Milan ma przewagę 18 sekund nad drugim na dwóch poprzednich etapach Francuzem Paulem Manierem. Carlos Alcaraz nie będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu na kortach w Cincinnati. Pauzujący od kwietnia z powodu kontuzji nadgarstka Hiszpan wycofał się z rozpoczynającego się 13 sierpnia turnieju tenisowego rangi ATP Masters 1000. Alcaraz opuścił już w tym roku m.in. wielkoszlemowe imprezy w Paryżu i w Londynie. Na razie nie wiadomo, czy Hiszpan zagra w US Open, który przed rokiem wygrał. Polscy siatkarze z 24-godzinnym opóźnieniem wrócili do kraju po wyczerpującej podróży z Chin, gdzie drugi rok z rzędu wygrali Ligę Narodów. Już wiadomo, że w kolejnej edycji tych rozgrywek będą mogli zagrać z Rosją, która wraca do rywalizacji. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: W dniu, w którym kolejne bomby spadają na Kijów, trudno sobie wyobrazić, że już niedługo zobaczymy Rosję na największych arenach sportowych. Ale przywracanie ich do rywalizacji ruszyło krótko po tym, jak Polacy wygrali Ligę Narodów. Światowa Federacja Siatkówki poinformowała, że w kolejnej edycji Rosja już zagra, a w związku z tym liczba drużyn zostanie zwiększona do 19. Oczywiście wciąż pozostaje do rozwiązania jeszcze jeden problem, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
8: Będzie pewnego rodzaju formalno-prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu fizycznie wjechać.
7: Tak jest m.in. w Polsce, gdzie za rok odbędą się Mistrzostwa Świata. Rosjanie jednak problem rozwiązali sami. Szef tamtejszej federacji Stanisław Szewczenko zapowiedział, że z uwagi na bezpieczeństwo i na to, że sport zejdzie w Polsce na drugi plan, ustępując miejsca polityce, Rosja w tym turnieju po prostu nie zagra.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za Rosją jakoś tęsknić w szczególności raczej nie będziemy. 6 minut po godzinie 18:00. Pink Runway w głośnikach.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

0: Szkoda na to łez. Hania Kuzimowicz, jej wakacyjna propozycja do naszej radiowej listy przebojów. Czeka na wasze głosy w propozycjach, a w czołówce cały czas Na Błyski Dawid Podsiadło, a na drugim miejscu Nareszcie od Męskiego Grania. Trzecie miejsce, tam melduje się już nowość od Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Przypominam, że wasze ulubione utwory czekają na wasze głosy.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: Najbliższe notowanie już w piątkowy wieczór. Głosować możecie oczywiście na rc.fm. Zakładka Lista przebojów. Tymczasem w głośnikach już Michael Patrick Kelly, Ray Garvey, Bez Bez.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jak Pleszew łapie deszcz, pozyskał środki na takie właśnie zadanie. O tym posłuchacie więcej. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu o 18.30.

0: Shaky Stevens na antenie Radia Centrum, na zegarach teraz już 18.30 i Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Idzie przez Polskę w szczytnym celu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, jak Pleszew łapie deszcz, a w sporcie Ostrowia trzecia na swoim torze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkaniec sołectwa Mazury w gminie Ostrów Wielkopolski rozpoczął wyjątkową, liczącą około 1300 km wędrówkę wzdłuż południowej granicy Polski. Celem wyprawy jest nagłośnienie zbiórki oraz pozyskanie środków na leczenie i rehabilitację Marcelinki, mieszkanki gminy Ostrów Wielkopolski, która od pierwszych miesięcy życia zmaga się z ciężką chorobą.
3: Pan Paweł pragnie zachować anonimowość, podkreślając, że najważniejsza jest pomoc dziewczynce. Organizator wyprawy sam pokrywa wszystkie koszty swojej podróży i nie przejmuje żadnej pomocy materialnej ani finansowej dla siebie. Jak zaznacza, osoby, które chciałyby wesprzeć jego wędrówkę, mogą przekazać środki bezpośrednio na leczenie Marcelinki. Linki do zbiórek na ten cel znajdują się w serwisie siepomaga.pl. Zamieszczamy je również na naszej stronie internetowej rc.fm. Marcelinka urodziła się 15 sierpnia 2024 roku. Krótko po narodzinach lekarze zdiagnozowali u niej niezwykle rzadką i ciężką wadę wrodzoną prawej półkuli mózgu, powodującą m.in. lekoodporną padaczkę. Jedyną szansą na zatrzymanie postępu choroby była skomplikowana operacja, którą dziewczynka przeszła 21 lutego. Zabieg polegający na odłączeniu chorej półkuli mózgu przyniósł poprawę, jednak przed Marcelinką wciąż długa droga do sprawności. Kluczowe znaczenie ma teraz intensywna i systematyczna rehabilitacja. Jej roczny koszt wynosi obecnie około 50 tysięcy złotych i na ten cel zbiera właśnie pan Paweł, licząc na wsparcie swojej humanitarnej akcji. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Powiat pleszewski stawia na ekologię. Starostwo pozyskało dofinansowanie na budowę systemu gromadzenia i wykorzystania wód opadowych. To kolejna inwestycja proekologiczna obok działającej już instalacji fotowoltaicznej na dachu urzędu.
4: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę na dofinansowanie projektu Deszczówka dzięki wsparciu. W starostwie powiatowym w Pleszewie powstanie system, który będzie zbierał wodę deszczową z dachów budynków administracyjnych, by wykorzystać ją do podlewania trawników oraz ogrodu o powierzchni blisko 2200 m2. Instalacja pozwoli zgromadzić około 94 m3 deszczówki rocznie. Znaczy to mniejsze zużycie wody z miejskiej sieci, niższe koszty utrzymania terenów zielonych, a także większą troskę o środowisko. Wartość inwestycji to ponad 160 tysięcy złotych, z czego ponad 128 tysięcy stanowi dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego. To kolejny ekologiczny krok powiatu pleszewskiego. Już wcześniej, w 2020 roku, na dachu starostwa zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 34 kW. Dzięki niej urząd produkuje część energii elektrycznej na własne potrzeby, ograniczając tym samym koszty i zmniejszając wpływ na środowisko. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Trzecie miejsce w zaległej szóstej rundzie drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w klasie 500R zajęli we wtorek młodzi żużlowcy TŻ Ostrowi Ostrów, którzy zgromadzili na swoim torze 22 punkty. Ex aequo pierwsze miejsce zajęły ekipy z Rybnika i Krosna, które wywalczyły po 27 punktów. Z bardzo dobrej strony we wtorkowych zawodach pokazał się Jakub Urban, a nieco pechowy występ zaliczył Szymon Lis. Obaj młodzi żużlowcy Ostrowi powiedzieli Radiu Centrum o wrażeniach z zawodów.
5: W tym roku czuję się pewniej na motocyklu i widać, że to powinien. Jest zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach.
6: Chyba poprawiłeś starty.
5: Tak, dużo trenowałem startów, też na pitbike'u i widać tego rezultaty.
6: Ale na trasie też całkiem, bo w jednym biegu musiałeś tam powalczyć i ci się udało.
5: Tak, no po trasie, przez to, że przez ostatnie lata przegrywałem starty, to trochę po trasie nauczyłem się jeździć i cieszę się, że udało się dzisiaj zrobić fajną mijankę.
6: Co tam się stało? Zgasł motocykl?
7: Tak, zgasł na starcie, jak już chciałem podjeżdżać do kolejny, ale wypadła fajka tak zwana i po prostu pchałem ten motor, ale nie udało się odpalić.
2: Liderem Ostrowi był Jakub Urban. 5 oczek dołożył Szymon Lis, a Dorian Biedrzycki 7. Ostrowski zespół w tabeli drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi zajmuje drugie miejsce za zdecydowanym liderem z Rybnika.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 19.

Kiedy koniec upałów, niektórzy już się nad tym zastanawiają. Burze, jeśli faktycznie tutaj przejdą nad naszym regionem, one ostatecznie obniżą tę temperaturę niewiele, bo jutro znów w okolicach 30 stopni, ale już nie 35 czy 36. Z kolei w piątek i w sobotę temperatura spadnie najniżej, bo tak do 25 stopni. Wciąż ciepło, wciąż wakacyjnie, wciąż ze słońcem, chociaż przelotne opady też mają się jutro czy pojutrze pojawiać. W dalszym tygodniu od poniedziałku znów temperatury blisko 30 stopni, ale w najbliższej perspektywie dwóch tygodni nie widzimy już takich znaczących wzrostów temperatury wyraźnie powyżej 30 stopni, więc wszystko wskazuje na to, że póki co bez kolejnej fali upałów na horyzoncie, a ta szczęśliwie już powoli dobiega końca. Legendary w głośnikach za 12 minut 19, a wtedy także kolejna porcja informacji ze świata.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro wciąż ciepło, ale nie aż tak. Temperatury maksymalnie w regionie mają sięgnąć 30 stopni. W ciągu dnia sporo słońca, po południu możliwy deszcz, słaby wiatr wiejący z południowego zachodu, a tej nocy wciąż obowiązują ostrzeżenia burzowe.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie mi
2: 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Przed nami kolejne tropikalne noce, nie mniej groźne od upałów. Potem śledztwo smoleńskie i umorzenie ważnej jego części. Będą też doręczenia i co je łączy z Monteverestem. Marcin Krzemiński. Dla wielu to będzie nieprzespana noc. Na Podkarpaciu termometry wskażą nawet 24 stopnie. W całej Polsce trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie po zmroku temperatura spadnie poniżej 20. To kolejna już w tym roku tropikalna noc.
5: To jest sytuacja, w której organizm nie odpoczywa. Jesteśmy zmęczeni, cały czas zdenerwowani. Kręcimy się w tym łóżku, nie możemy spać. No męczymy się. W środku także odbywają się te procesy, które są związane ze wzrostem metabolizmu. Potrzebujemy więcej wody, musimy więcej pić, w związku z tym wstawać do toalety.
4: Mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. Taka aura jest szczególnie trudna, czy wręcz niebezpieczna dla osób starszych z otyłością, cukrzycą i problemami z sercem i krążeniem. Jak wynika z prognoz, większość kraju z tropikalną nocą będzie miała do czynienia także jutro. Gorąco nie tylko u nas. Drugi dzień z rzędu rekordowy upał notuje też Austria. Dziś w uzdrowiskowym Bad Deutsch-Altenburg, niedaleko granicy ze Słowacją, zanotowano 41,2 stopnia. Dzień wcześniej w pobliżu Wiednia temperatura wynosiła 41 stopni. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
4: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Łukasz Gibała, radny założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Będzie się ubiegał o ten urząd po raz czwarty. W piątek oficjalnie ma rozpocząć kampanię. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy doręczeń, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu polecanego z potwierdzeniem odbioru.
7: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów. To tak jakbyśmy ponad 2 razy weszli na Monteverest.
4: Wyjaśnia obrazowo minister Krzysztof Gawkowski. W systemie doręczeń jest już ponad 4,5 miliona adresów.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 5 polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. 3 powalczą o piłkarską Ligę Europy, a 2 o Ligę Konferencji. Jako pierwszy dziś o 20.15 na boisko wyjdzie Górnik Zabrze. Michał Waszkiewicz.
9: Górnik Zabrze odpadł z walki o Ligę Mistrzów, więc pozostaje mu teraz walka o Ligę Europy. Dziś zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. To mocny zespół, mówi trener Michał Gaszparik.
10: Dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu.
3: mają nowego trenera. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
9: Otrząsnęliśmy się już po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i jesteśmy gotowi do walki, mówi kapitan zespołu Erik Jarza.
10: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie.
9: Mecz Górnika dziś o 20:15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hammarby i GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Brazylijczyk Bruno Guimaraes idzie do mistrza Anglii Arsenalu. Londyńczycy zapłacili za niego 75 milionów funtów. Dotychczas 28-letni pomocnik występował w innym klubie Premier League, Newcastle United. Tam rozegrał 195 spotkań i zdobył 31 bramek. Gal Monfils otrzymał dziką kartę do turnieju US Open. Będzie to ostatnia impreza wielkoszlemowa w karierze tego tenisisty. 39-letni Monfils w Nowym Jorku zagra po raz 18. 10 lat temu dotarł tam do półfinału. Monfils w tym tygodniu w Montrealu pokonał w pierwszej rundzie naszego najwyżej notowanego obecnie tenisistę Kamila Majchrzaka. Mistrzowie olimpijscy z Tokio i Paryża Gianmarco Tamberi oraz Hamish Kerr wystąpią 22 sierpnia w konkursie skoków wzwyż na katowickim rynku. Będzie to wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który dzień później zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w ramach cyklu Diamentowej Ligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 5 minut po 19:00. Beyoncé w głośnikach. Hello.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Letni update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
7: Radio na wakacje.

0: która z Polek dołączy do Igi Świątek w kolejnych rundach WTA Toronto. W tej chwili trwa pojedynek między Magdaleną Fręch a Jessicą Pegulą. Niełatwa to przeciwniczka dla Magdaleny Fręch, ale w pierwszym secie póki co w gemach to Magda prowadzi 3-1. Tak wygląda sytuacja w secie pierwszym. Trzymamy mocno kciuki za Magdalenę Fręch, bo po Magdalenie kolejna Polka stanie do tej tenisowej rywalizacji, czyli Magda Linet zagra mniej więcej za... No, najpierw musi skończyć ten pierwszy mecz, więc nie możemy tutaj określić dokładnego czasu, ale to będzie kolejne bardzo ważne spotkanie. Magda Linet i Amerykanka Iwa Jović zmierzy się ze sobą w meczu drugiej rundy WTA 1000 na kortach twardych w Toronto, a tymczasem podczas turnieju ATP Montreal, tutaj za nieco ponad półtorej godziny do dwóch godzin ma rozpocząć się mecz między Hubertem Hurkaczem a Alejandro Tabilo. I to kolejny ważny mecz dla Huberta Hurkacza. Dzieje się, prawda? Mecz po meczu właściwie, jeśli chodzi o tenisistów biało-czerwonych, naszych polskich tenisistów, tenisistów z naszym udziałem, którym zawsze mocno kibicujemy. A teraz absolutny numer jeden, nie numer jeden rankingu ATP czy WTA, a rankingu naszej radiowej listy przebojów Top 30, czyli Dawid Podsiadło z piosenką Na Błysk, bo to już kolejny tydzień z rzędu nasz numer jeden.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

Anita Ray Dalton w Radio Centrum w to środowe popołudnie. Tak, jeszcze popołudnie, do wieczoru jeszcze trochę pozostało. Zachód słońca dopiero za godzinę. A co przed nami, jeśli chodzi o muzykę w tym bardzo gorącym czasie? Teraz coś z nurtu Italo Disco, czyli gatunku szalenie w Polsce popularnego. Niegdyś rok 83, doskonale każdemu znana melodia I Like Chopin i Kacebo.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Co dalej z cenami paliw? O tym posłuchamy już o godzinie 20. Będzie także o burzach, bo te prognozowane niemal w całym kraju, aż 11 województw z ostrzeżeniami pierwszego, drugiego stopnia. W naszym regionie to są ostrzeżenia drugiego stopnia na tę noc po godzinie 20. A szczegóły informacji z Polski i ze świata już niebawem, już o godzinie 20.

0: Ingrid, na kilkanaście lat temu szalenie w Polsce popularne te utwory od Ingrid wybrzmiewały we wszystkich stacjach radiowych. Włoszka śpiewająca najczęściej po francusku za nami idealnie wpasowuje się także w ten wakacyjny klimat. Wakacyjne przeboje z wami także już po godzinie 20 summertime i wakacyjne przeboje, a ja za dziś już serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, dobrego popołudnia. Życzę, uważajcie na siebie w kontekście także tych ostrzeżeń burzowych, ale w kwestii pogody więcej już teraz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Pogoda na jutro.
0: Zanim jutrzejsza pogoda, to jeszcze przypomnienie o burzach ostrzeżenia drugiego stopnia. Prognozowane są burze, miejscami mają im towarzyszyć silne opady deszczu 35 do 45 mm oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę, lokalnie grad. To są ostrzeżenia dotyczące regionu południowej Wielkopolski. Na jutro wciąż także obowiązujące ostrzeżenia przed upałami, choć ten upał jutro nie powinien być aż tak doskwierający, bo temperatura w Kaliszu ma sięgnąć maksymalnie 30 stopni. Jutro od rana słonecznie, po południu również możliwe przelotne opady deszczu, także burze.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła
0: 20.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sucha burza. Za chwilę co to jest i kiedy możemy się jej spodziewać? Potem ceny paliw. Czy rząd znów interweniuje? Będzie też piłka nożna i europejskie starcia naszych drużyn. Marcin Krzemiński. Nie tylko upały. W 11 województwach obowiązują ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o burzach mieszkańcom 10 województw, głównie terenów w północnej i centralnej części Polski, gdzie sytuacja może być najpoważniejsza. Mimo wyładowań atmosferycznych możliwe, że ze względu na wysoką temperaturę deszcz się nie pojawi i wystąpi zjawisko zwane suchą burzą. Tłumaczy prognosta Tomasz Machowski.
4: Podczas występowania takiej burzy często ten opad na przykład nie dociera do ziemi, ponieważ powietrze pomiędzy chmurą a ziemią jest na tyle suche, że absorbuje tę wilgoć. I zdarza się tak, że po prostu deszcz w ogóle nie pada.
3: W związku z burzami możliwe są przerwy w dostawie prądu. Zamknięto największy naturalny zbiornik wodny w Warszawie i jedyne strzeżone kąpielisko. Chodzi o jeziorko Czerniakowskie, a powodem są sinice, które pojawiły się po fali upałów.
5: Będziemy bieżąco monitorować sytuację i kiedy tylko te parametry wrócą do normy, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
3: I otworzymy kąpielisko, zapewnia Artur Walkiewicz ze stołecznego sanepidu. Premier każe czekać jeszcze 2 dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę. Na rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
6: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
7: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
6: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
3: Na barcelońskim lotnisku El Prat 2 dzień strajkują pracownicy obsługi naziemnej. Pasażerowie mogą się spodziewać utrudnień. Strajkujący zarzucają pracodawcy bierność wobec poważnego pogorszenia bezpieczeństwa pracy. Strajk jest bezterminowy. Dotychczas, jak informują media, odwołano 18 lotów. 5 polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Jako pierwszy już za kwadrans na boisko wyjdzie Górnik Zabrze. Michał Waszkiewicz.
8: Górnik Zabrze odpadł z walki o Ligę Mistrzów, więc pozostaje mu teraz walka o Ligę Europy. Dziś zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. To mocny zespół, mówi trener Michał Gaszparik.
9: Dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera.
8: Od otrząsnęliśmy się już po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i jesteśmy gotowi do walki, mówi kapitan zespołu Erik Jarza.
9: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie.
8: Mecz Górnika dziś o 20:15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hammarby i GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro.
10: Oczywiście trzymamy za nasze zespoły kciuki.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę, kibić miała wysmukło.

rozpędzi.